0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.elka.tv. To lokalny kanał wideo Radia Elka. elka.tv.
1: Na zegarach jest 6.
2: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku. Chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
0: Radio Elka, lokalne radio.
7: Reklama.
8: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
7: Reklama.
9: Moto News.
0: Czwartek, moi drodzy, czas wyjechać na drogi z motoniusami Radia Elka. A ja razem z nimi śmigam i dodaję porcję świeżych informacji. Dziś będzie trochę o dwóch kółkach, ale spokojnie, kierowcy też powinni się zainteresować, bo te zmiany wpłyną na ruch. No to ruszamy. Na Gronowie w Lesznie w końcu coś drgnęło w temacie infrastruktury rowerowej właśnie. Startuje budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chocimskiej. To około kilometra trasy od Gronowskiej do Juranda. Koszt 1,5 miliona złotych. Brzmi poważnie, ale spokojnie, zieleń na przykład zostaje. kraje, bo projektanci postarali się to tak pięknie wszystko wkomponować w trasę. Jeśli też wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści przejadą tamtędy już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy już przy Lesznie, to dobra wiadomość dla niecierpliwych. Gotowa jest ścieżka od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. Ma nieco ponad kilometr, kosztowała prawie 2 miliony złotych i w większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być przyjemna i płynna. Więc krótko mówiąc, można wsiadać i testować. To teraz przenoszę się do góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Ale uwaga, to nie będzie zwykły chodnik. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości około 800 metrów. Odcinek ważny, bo prowadzi między innymi w stronę przedszkola i centrum, więc ruch jest tam spory. Prace mają potrwać do końca sierpnia, a koszt inwestycji te są dzielone w połowie z Dolnośląską Służbą Drugi Kolei. To podsumowując, Leszno-Gronowo nadrabia rowerowe zaległości, już w wakacje zyska nową trasę. Można już korzystać też z gotowego odcinka przy rondzie Antoniny. Natomiast w górze do końca sierpnia powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Jagiellonów. Krótko mówiąc, rowery mają się coraz lepiej, a to oznacza także zmiany dla kierowców. Oby tylko na dobre. To były Motonewsy Radia LK. My słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia zatem.
9: Motonews.
7: Reklama.
8: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj.gra.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
7: Reklama.
10: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
0: Proszę bardzo, 6 po 6. Dzień dobry, witamy serdecznie.
11: No kładziemy na tacy Państwu ten czwartek, fantastyczny dzień tygodnia. To już właściwie początek weekendu, 7 dzień maja, dzień dobry. Pobud z kim? Z Erykiem Woźniakiem.
0: No z nami, Janetą Nowak.
7: Reklama.
8: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
12: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
7: Reklama.
0: Bardzo mi się to podobało. No z nami, no przecież wszystko jasne dla każdego, kto słucha w tej chwili radii.
11: Mój drogi. No dobrze, to teraz wszystko jasne będzie, jak spojrzymy sobie na mapkę prognozy pogody. No uwaga, dzisiaj deszczowy dzień, bardzo deszczowy i w całym regionie popada ten deszcz, ale bardzo się z tego cieszymy, bo czekaliśmy wszyscy. 11 stopni to jest maksimum na dziś zapowiadane, więc takie ochłodzenie, parasolki, weźcie jakieś odzienie wierzchnie, żebyście nie zmarzli.
0: Odzienie wierzchnie, tak jest. Słuchajcie, no trochę się zmieniły te prognozy na kolejne dni, na dni weekendowe. Mówiliśmy o słońcu, chociaż ten deszcz to tak, po pierwsze on jest potrzebny, no ale nie to takie, to takie wiecie, nie? Jakby ktoś po prostu psik do szyb wziął, no i to jest delikatny deszcz, musiałby solidnie popadać, ale będzie padać dziś przez cały dzień z pełnym zachmurzeniem. Jutro już bez deszczu, ale i bez słońca, w ogóle tego słońca jakoś tak mało i w sobotę i w niedzielę.
11: Otóż to właśnie zmieniło się od wczoraj, jak powiedziałeś, jutro 14 stopni to jest maksimum, ale będziemy śledzić prognozy dla Was i zobaczymy, może coś się zmieni.
7: Reklama.
8: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
13: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
7: Reklama.
10: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
0: O tym deszczu wspominaliśmy. Proszę uważać na drogach, bo takie warunki to niesprzyjające dla kierowców.
11: No właśnie, żeby wam się lepiej jechało, to mimo deszczu fajna muzyka specjalnie dla was.
0: Już teraz Put a Line on Me, Sam Ryder.
7: Reklama.
8: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B, przez premium, aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France, Murkowo 33A. Telefon 605 8 728 407.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Radio Elka. Reklama.

0: One Republic, give me something na naszej antenie. Deszczowy poranek, ale ja myślę, że nie ma to tamto, proszę się uśmiechnąć.
1: No oczywiście, że tak wstać trzeba przecież, mój drogi, no dobrze. Give me something, czyli my wam coś damy. My wam coś damy.
0: To możemy rzucić z rękawa na przykład jeszcze kalendarzem.
1: Kalendarzem, mój drogi, nie będziemy rzucać, będziemy wyrywać karteluchy i wertować dla państwa. Cóż my tu możemy dzisiaj świętować? Co ty na to Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej? Czy ty jesteś obywatelem e-aktywnym?
0: Jestem bardzo e-aktywnym obywatelem. Tak jak wczoraj Jarek zapytał, ile masz aplikacji w telefonie. Jedną z nich jest na przykład M-Obywatel, który tak. Jest bardzo ważną aplikacją, myślę.
1: No oczywiście, że tak. Myślę również, że no, rzadko który obywatel dzisiaj tego nie ma. No właśnie, no ale jest, chodzi też o te wszystkie środki dzisiejsze przekazu, jeżeli chodzi o elektroniczne takie inne aplikacje i takie rzeczy. No dobrze, no to świętujmy taki dzień, jeżeli jest.
0: E-aktywność płacąc, Blik, przecież nasz polski wynalazek, warto o tym wspomnieć.
1: No i wszystkie inne takie rzeczy, ale świat ku temu zmierza i zmierzać będzie, więc tego nie unikniemy, więc świętujmy po prostu Światowy Dzień, również hasła.
0: No właśnie.
1: No w związku z powyższym.
0: I teraz muszę zdradzić, że przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tych hasłach. Raz, dwa, trzy, cztery, prawda?
1: A. 0000.
0: Tak.
1: Znak specjalny.
0: Znak specjalny, małpa najczęściej chyba się pojawia, albo na przykład wykrzyknik.
1: Tak, albo ten płotek.
0: No to teraz tutaj możecie rozszyfrować hasło kolegi albo koleżanki obok, na przykład chciałem powiedzieć z ławki też można, czemu nie, no z biurka obok. Dzień hasła to też ważna rzecz.
1: Przecież. Właśnie, ale czy masz tak na przykład, mój drogi, że gdzieś napisane masz na karteczkach hasło
0: nie,
1: do różnych
0: nie, rzeczy, nie, absolutnie, kiedyś już, tak było, ale już teraz
1: właśnie
0: nie, już się
1: powiedzieć.
0: Tak nie bawię.
1: I to jest też niebezpieczne, było kiedyś tak, że wszyscy w portfelach nosili wszystkie hasła do wszystkiego.
0: I kod PIN do karty przy karcie.
1: Otóż to. Sama jestem tego przykładem, bo kiedyś dawno temu tak robiłam.
0: Bardzo ciekawie. No dobrze, mamy Dzień Aktywności Obywatelskiej, mamy Światowy Dzień Hasła i mamy też 20 minut po 6 na zegarkach. I Oskar Cyms razem z nami już teraz.
1: No i proszę bardzo, Oskarze, śpiewaj, bo jutro będziesz śpiewał na żywo, będzie okazja cię usłyszeć na stadionie.

0: Rumors.
1: Ale Eryk tańczy po prostu, drodzy państwo, gdybyście to widzieli. No i poszedł wróg. No i teraz trzeba mówić do mikrofonu prosto, mój drogi, uspokój się więc. I powiedzmy państwu, co nas czeka w poranku.
2: A w poranku czeka nas naprawdę dużo samych fajnych, miłych, uroczych przyjemności. Po pierwsze jesteśmy my, po drugie będą nagrody. No będą nagrody. Po raz ostatni będzie można zdobyć podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert z okazji Dni Leszna.
1: Także oczekujcie, wysłuchujcie nas, ale również mamy zaproszenie i to nie ostatnie, bo będziemy je rozdawać do 26 czerwca na Euforia Festival.
2: To po 7. A wiadomości lokalne za 5 minut, ich pierwsze wydanie.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Na zegarach 6:30.
2: To jest pierwsze dziś wydanie wiadomości lokalnych. Emilia Wojciechowska, witam i zapraszam. Mieszkańcy Wyszanowa w gminie Szlichtengowa alarmują. Fetor, plaga much i hałas. Tak wygląda ich codzienność w sąsiedztwie fermy byków. Wskazują, że właściciel rozbudowuje gospodarstwo, które docelowo ma pomieścić nawet 20 tysięcy sztuk bydła.
3: Na dzień dzisiejszy wiemy o tym, że inwestor ma wstrzymane pozwolenia na rozbudowę. Niestety nie stosuje się do tego pisma i rozbudowuje się ciągle dalej. Chce powiększyć swoje gospodarstwo do 20 tysięcy bydła. Dla nas jest to bardzo uciążliwe i niepokojące, ponieważ przy stanie dzisiejszym utrudnia nam to niesamowicie życie. A co będzie dalej?
4: Dla mieszkańców na pewno to będzie negatywne, ponieważ na chwilę obecną hałas, wzmożony ruch, samochody, cały czas tiry jeżdżą, drogę. 2 lata temu mieliśmy wyremontowaną piękną drogę, teraz są takie kolejny. Tak jak wspomniałam, hałas, smród, muchy, przeganianie bydła po godzinie 22.
2: Mówiły nam mieszkanki Wyszanowa. Sytuacja jest dobrze znana urzędnikom w Szlichtengowej. Burmistrz Joanna Wielgus potwierdza, że na terenie fermy przeprowadzono już liczne kontrole.
5: Na wielu kontrolach byli tam pracownicy urzędu. Zgłaszane były nieprawidłowości, czy stwierdzane były nieprawidłowości związane nawet z samowolą budowlaną. I te tematy żeśmy zgłaszali do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadzi też wiele postępowań w sprawie nielegalnej rozbudowy tego gospodarstwa. Są liczne stwierdzone nieprawidłowości na terenie tego gospodarstwa. To jest duże utrudnienie, duże obciążenie też dla mieszkańców, bo ten zakład generuje uciążliwości. My ze swojej strony robimy po prostu to, co możemy. Prosimy też o wsparcie innych organów z różnym skutkiem.
2: Z informacji urzędu wynika, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakazał wstrzymanie rozbudowy fermy. Firma złożyła odwołanie, ale główny inspektor ochrony środowiska utrzymał decyzję w mocy. Właściciel firmy Agroinwest zapewnia, że wszystkie inwestycje prowadzone są zgodnie z prawem. Twierdzi też, że część obiektów nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, co jak podkreśla, wynika z opinii prawnej oraz informacji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Tymczasem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wschowie zaprzecza tym informacjom. Jednocześnie w przesłanym do redakcji oświadczeniu poinformował nas, że urząd prowadzi obecnie 9 postępowań dotyczących nieprawidłowości na terenie gospodarstwa, a w maju planowana jest kolejna kontrola w związku z podejrzeniem dalszych naruszeń prawa. Przekroczył prędkość, a potem chciał przekupić policjantów. 70-latek z gminy Jaraczewo wpadł na trasie Koszkowo-Studzianna w powiecie gostyńskim. Policjanci z grupy Speed zarejestrowali go, gdy w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km na godzinę, jechał o 55 km na godzinę za szybko. Gdy mundurowi poinformowali go o popełnionym wykroczeniu, próbował uniknąć kary. Informuje Monika Curyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
6: Mężczyzna, chcąc skłonić mundurowych do odstąpienia od nałożenia na niego mandatu karnego, wręczył im kilka banknotów 200-złotowych. Policjanci natychmiast poinformowali go, że jego zachowanie stanowi przestępstwo. 70-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie usłyszał zarzut udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym w celu skłonienia ich do odstąpienia od nałożenia mandatu karnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
2: Natomiast za przekroczenie prędkości 70-latek otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Jak się okazało, jest recydywistą drogowym. W tym wydaniu wiadomości lokalnych to wszystko. Więcej informacji znajdziecie w portalu lk.pl.
0: Radio LK, lokalne radio. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Tamo bien. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, nie słyszał, to Enrique Iglesias i Pitbull.
1: No właśnie, oni się zawsze przedstawiają w utworach i stwierdziliśmy, że zabierają nam robotę. No byśmy powiedzieli przecież państwu, kto śpiewa, ja cię kręcę, no Enrique.
0: Nie wiem w ogóle, co to ma znaczyć. 22 minuty do 7. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, to już mówiliśmy, że nagrody będą po godzinie 7 między innymi. To na Euforia Festival zaproszenie, na zresztą dwudniowe zaproszenie. Ale jeszcze dzisiaj też bilety na Dni Leszna. No i po 10.15 także goście.
1: Będzie kwadrans samorządowy, a gośćmi dzisiaj będzie Ireneusz Matłoka, Działajmy dla Leszna, Marek Wajn, Koalicja Obywatelska i Zenon Jóźwiak, PiS.
0: Leszno, kwadrans samorządowy, audycja ta, o której wspominamy o 10.15.
2: Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.
3: Reklama.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.com.
5: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601-555-823.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
10: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
3: Reklama.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Rolling Stones in the Stars w Radiu LK przed 7:12 minut dokładnie.
1: No i oni się tak toczą od lat i niezmiennie, no ich muzyka po prostu niesie i takich gwiazd to sobie życzymy na naszej antenie od samego rana. Oni nas niosą, można powiedzieć, no ale nie do gwiazd, żeby w sensie zasnąć od samego.
0: O nie, no słuchajcie,
1: a,
0: absolutnie chcemy was obudzić mimo tej nieciekawej pogody za oknami, ale damy radę, słuchajcie, podnieś nogę, powiedz mogę, to jest hasło wywoławcze dzisiaj.
1: No tak mówisz, że to działa, tak? Takie hasło, bo dzisiaj dzień hasła przypominamy i takie święto musimy świętować, ale ja sobie myślę właśnie, że pójdziemy w tę stronę hasła, które nas budzą od samego rana.
0: I tego się trzymajmy, moi drodzy. Wiadomości z kraju i ze świata, wiadomości sportowe, teraz... Michał Konieczny, wiadomości żużlowe. Taki zestaw
1: po obudziłeś
0: siódmej.
1: Obudziłeś mnie
0: to. A, proszę.
1: Reklama.
2: Automruz Telegram.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa.

0: Reklama.
1: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
6: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
7: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
8: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama. Na zegarach już 7.
9: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
10: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
11: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
10: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
12: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
13: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy
14: posłuszni.
10: Maseczki wróciły do łask.
13: No niestety trzeba.
10: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
9: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
9: Z powodu suszy każdy deszcz jest jest na wagę złota, w przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
14: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
9: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria 3 obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
16: Radio Elga, lokalne radio.
0: Reklama.
17: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
0: Reklama.
18: Czas na wiadomości sportowe.
19: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Harremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
20: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
21: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
20: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
19: To była relacja Michała Waszkiewicza, a już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę Plus Ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym w walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące zł.
0: Reklama.
17: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
0: Reklama.
22: Wiadomości żużlowe, Michał Konieczny. Unia, druga we Wrocławiu. 41 punktów dał młodym żużlowcom Unii Leszno, drugie miejsce w rozegranej wczoraj we Wrocławiu rundzie eliminacyjnej drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Na dorobek Unii złożyli się Emil Konieczny 11 punktów, Maksymilian Kostera 7, Marcel Justkowiak 9, Kacper Mania 10 i Kuba Wojtynka 4 punkty. Pierwsze miejsce zajęli mający na swoim koncie 45 punktów gospodarze. Kejnan startował w Danii. W środowej kolejce duńskiej ekstraligi startował leszczyński byk Kejnan Rowe, który zdobył 13 punktów i 2 bonusy. Niestety jego drużyna Team Feistet przegrała na torze w Slangeru 39-45. Dziś na 3 torach w Gnieźnie, Krakowie i Opolu również z udziałem żużlowców z naszego regionu odbędą się eliminacje brązowego kasku.

0: 7 po 7.
1: Siemaneczko.
0: A siemaneczko.
1: A witamy serdecznie w czwartek, czwarteczek 7 maja. Kłaniamy się nisko, jesteśmy z wami do 11. Eryk Woźniak.
0: I Aneta Nowak, dzień dobry. Dziś Benedykt, Flavia, Florian, Gizela i Ludmiła w gronie solenizantów. 100 lat.
2: Reklama. Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
3: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
0: Nie widzę, jak Angelika Surowiec czyta tą reklamę w takim kapeluszu słomianym.
1: Tak, a ja grałam na harmoszce, widziałeś to?
0: Bardzo ładnie. Dobra, ale teraz do rzeczy, słuchajcie. 8,5 stopnia Celsjusza na ten moment, pełne zachmurzenie, bez słońca dzisiaj, za to z opadami deszczu.
1: No właśnie, opady deszczu dzisiaj przez cały dzień w całym regionie i 11 stopni, takie maksimum zapowiadają synoptycy. Natomiast jutro cieplej, 14-15, już bez deszczu, ale też bez słońca. Słoneczko pojawi się na moment w sobotę, no ale w sobotę również pojawi się deszcz.
0: A w niedzielę jeszcze cieplej, więcej słońca i 20 stopni powyżej zera w przyszłym tygodniu. To też taka pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. No cóż zrobić? 1009 hektopaskali na barometrze, jeszcze wiatr wieje z północy z prędkością 18 km na godzinę.
2: Reklama.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
5: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.

0: No fajny utwór, ale zejdź z tego stołu, no przecież ileż można tańczyć?
1: No nie zejdę, no przecież to jest czwartek, to jest najlepsza okazja, 7.11, żeby tańczyć, mój drogi, coś ty mi przerwał.
0: O, no dobrze, tak musi być, słuchajcie, bo za moment nasza zabawa, nasz poranny konkurs, co tam się dzieje, dźwięk już gotowy, no właśnie a propos dźwięków, jeżeli kogoś zaniepokoiły wozy strażackie, a sporo tego się pojawiło przed momentem tutaj na ulicach Leszna, nic poważnego się nie stało, słuchajcie, jest coś takiego jak system monitoringu w jednym z domu pomocy społecznej. Nic się nie stało, wszystko w porządku, ale sprawdzić trzeba.
1: Najważniejsze, że wszystko jest okej. Reklama.
2: LK Taxi. Twój niezawodny partner w miejskiej dżungli. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację. Dołącz do nas. Flota 98,5 FM.
3: Szukasz pracy? Znasz się na ciężarówkach? ESA Trucks Polska szuka właśnie ciebie. Zatrudnimy na stanowiska. Mechanik, elektromechanik pojazdów ciężarowych oraz specjalista do spraw serwisu. Oferujemy stabilne zatrudnienie, rozwój i pracę w solidnym zespole. A najlepsze? Nie wymagamy CV. Sprawdź oferty na esatrucks.pl lub zadzwoń pod numer 509 690 255. Dołącz do ESA Trucks Polska. Jesteśmy autoryzowanym serwisem DAF w Komornikach pod Poznaniem. Łatwy dojazd drogą ekspresową.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodzinę i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Roboty koszące od Unicus Robotics. Zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź nas. Stary Gostyń 1U oraz Gostyń Jana Pawła 46. Unicus Robotics. Inteligentne roboty koszące. www.unicusrobotics.pl.
2: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
13: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
14: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
15: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
6: Reklama.
0: No czas najwyższy, słuchajcie, czas najwyższy na to, żeby się pobawić, ale bawimy się nie za darmo.
1: Ale chrząknąć chciałam, a ty żeś mnie wpuścił, człowieku, na antenę. No dobrze, chrząknięcie było, to teraz 3-4 do zgarnięcia. Podwójne zaproszenie na Euforia Festival.
0: Jedno.
1: Tak, jedno.
0: Ale na dwa dni.
1: Jejku, ja wciąż o tych burgerach, no widzisz, jeszcze się w tamtym konkursie. Jak dobrze, że ty jesteś, mój drogi, że my jesteśmy podwójnie w poranku.
0: Musielibyście widzieć to piękne spojrzenie.
1: Zdziwione, tak, jedno Eryk poprawił. Na Euforia Festival, ale no właśnie, tych zaproszeń jeszcze mamy mnóstwo, bo będziemy je rozdawać aż właściwie do samego festiwalu, czyli do 26 czerwca.
0: To widzę, że jest już telefon, a jeszcze dźwięku nie poznaliście, jeszcze nie poznaliście dźwięku. Ja zawsze jestem, zastanawiam się, no właśnie, może takie czary mary. Dzień dobry, witamy, słuchamy.
1: Halo?
0: No, myślałem, że coś tam, wiesz, jak zadamy pytanie, co tam się dzieje. Ale by było, no. Dobrze, 655-29-5529, słuchajcie, to jest numer do naszego studia. Po pierwsze, po drugie, za moment dźwięk.
1: To nie jest konkurs na NFZ, więc spokojnie, nie musicie już w kolejce być, drodzy słuchacze.
0: Spokojnie,
1: zadzwonicie, jak usłyszycie dźwięk. No to co,
0: no dobra, no to myślę, że tutaj wszystko, co najważniejsze, powiedzieliśmy. Euforia Festiwal, a więc zaproszenie na dobre rozpoczęcie wakacji, pod warunkiem, że no właśnie, będziecie wiedzieć, co tam się dzieje. Proszę bardzo. No i to na tyle. Jest telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
16: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
16: Rozpakowanie cukierków.
0: A, to by było za łatwe. No nie, no tak się nie bawimy.
1: Nie.
0: To nie jest to. 655-29-5529, numer do studia, do waszej dyspozycji. Jak już wspominałem, trzykrotnia do trzech razy sztuka, a może drugi telefon okaże się strzałem w dziesiątkę. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: Słuchamy?
16: To jest wianie papierków?
0: Nie ma tam nic z papierkiem, cukierkiem,
1: nie ma słodkości.
0: Nie ma otwierania, nie.
1: I nie ma słodkości, to już wiemy.
0: I szukamy dalej. 655-29-5529, dzień dobry.
1: Halo.
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
16: Czy to jest folia bąbelkowa?
0: No nie, nic z tych rzeczy.
1: Dobra, halo, słuchacze z całego regionu.
0: Do trzech razy sztuka, ale to jeszcze nie to. 655-29-5529. To jest czynność. Czyli na przykład odwijanie cukierków to też jest czynność. To idźmy w tym kierunku, ale zostawmy już te cukierki.
1: Zostawmy,
0: bardzo
1: tak,
0: proszę.
1: Tak.
0: Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, czy to jest może pakowanie kaszanki na grilla?
0: Nie, też nie.
1: Jak tutaj zaskwierczało teraz, a to nie o to chodzi.
0: Nie,
1: to
0: dobra, nie ten puszczam dźwięk, bo to nie moje smaki. No dobrze, 655-29-5529, do czterech razy sztuka, dzień dobry.
16: Dzień dobry, czy to otwieranie zamka?
0: Nie, też nie, nic z tych rzeczy.
1: Nie, to jest, można powiedzieć, no, w wielu domach dźwięk codzienny.
0: W wielu domach dźwięk codzienny, to nie tylko w domach, można powiedzieć, no nie wiem, są takie miejsca
1: to
0: też, ale nie chcę, nie chcę już tutaj, za bardzo byśmy podpowiadali, a to jest zabawa i tak też ma być.
1: Ale nie o jedzenie
0: 6,
1: tu chodzi.
0: 655-29-5529. Za moment raz jeszcze zaprezentujemy ten dźwięk, wiemy, że to nie są na pewno cukierki.
1: Nie, na pewno nie są.
0: A w zasadzie ich
1: bąbelkowa?
0: Otwieranie. No dobra, to słuchamy. Dzień dobry.
17: Czy to obieranie cebuli kraje?
0: Nie, też nie jest to dobra odpowiedź. Codziennie cebulę obierać? Nie.
1: No, wiesz co, no...
0: Dla zdrowotności, mówisz?
1: Nie, no może ktoś. Natomiast nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj o jedzenie. To już
0: jak
1: powiedzieliśmy.
0: Jak ktoś ma taką fantazję, no to może do pięciu razy sztuka. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, czy to jest otwieranie świtanki do kawy?
0: Nie, to nie, absolutnie nie chodzi o żadne jedzenie. Nie,
1: ani picie.
0: Nie. Ja na przykład bym tego nie zrobił, bo ja nie piję kawy.
1: Mm-hmm.
0: A tu tak.
1: Tak, tu tak.
0: O, no właśnie, i co teraz?
1: Wielu ludzi to już ma, dlatego ten dźwięk zna.
0: A ja... No i co?
1: No i właśnie, co tam się wydarzyło? Halo, halo.
0: Jest telefon, dzień dobry.
18: Jest telefon, dzień dobry. Czy to jest chowanie folii do
6: Szatki?
0: Nie. Nie. To nie jest dobra odpowiedź także.
1: Ale myślę sobie, że jeżeli chodzi o konstrukcję odpowiedzi, w dobrą stronę idziemy.
0: Ale zacieram ręce. Ten
1: bardzo
0: konkurs
1: zacieraj.
0: Dzisiaj, słuchajcie, bez takich już nie będzie podpowiedzi. Wysłuchajcie się nawzajem, a my tylko będziemy gdzieś tam was naprowadzać, bo to może być ciekawe. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, czy to jest kładanie kapsułek do zmywarki?
1: Tak, oczywiście!
0: I proszę bardzo.
1: I rozbiła bank kobieta.
0: I mamy to. I jest to wkładanie tabletek kapsułek do zmywarki. No i pięknie.
1: Kto wygrywa?
6: Arleta.
0: Dzień dobry, Arleto. Kłaniamy się bardzo
1: jest
0: nisko.
1: Jest radość.
0: Mamy to.
1: Dziękuję. Arleta, jaka radość. No kłaniamy się bardzo serdecznie. Od którego momentu wiedziałaś,
0: że to to?
6: Znaczy się, no... Tak jakoś, że w domu i gdzieś indziej może być, w pracy.
0: No, chciałem powiedzieć, że to może być restauracja też między innymi, ale to już by była za duża podpowiedź, o w ten sposób. Także powstrzymałem się, ale udało się, tak, włożyliśmy te tabletki do zmywarki, jest właśnie to. To
1: i nie. Ta tabletka od zmywarki poniesie cię na euforię festiwal, Arletka!
6: Hurra!
0: I takie szczęście od samego rania jest rana, jest piękne. Gratulujemy ci bardzo serdecznie, Arleta, jak tam twój, no, nieciekawy poranek za oknem.
6: Fajnie, bo pada, bo sucho jest.
0: No, potrzebujemy tego deszczu, pewnie, że tak. A jeszcze w weekend trochę słońca będzie, więc możemy być zadowoleni. Arleto, no to teraz w takim razie jeszcze powiedz nam, skąd do nas dzwonisz.
6: Ze Śmigla.
0: Ze Śmigla. Pozdrawiamy serdecznie cały Śmigiel, miasto wiatraków. Zawsze o tym wspominam,
1: moje
0: przypominam. Bardzo lubię, pozdrawiam serdecznie zresztą moich znajomych ze Śmigla, ale to nie jest czas na prywatę dla nas, ale dla ciebie tak, więc pozdrawiaj.
6: Rodzinkę, was prowadzących, no i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy bardzo, to jest zawsze nasz ulubiony moment, kiedy dostajemy pozdrowienia, pewnie, że tak. Arleto, nie rozłączaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie, będziesz się fantastycznie bawiła i dobrze rozpoczniesz te zbliżające się mimo wszystko małymi, ale jednak krokami wakacje. Lubię ten moment.

0: sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe z kartą Intermarché. Promocje od czwartku 7 do soboty 9 maja. Ćwiartka z kurczaka. Kilogram tylko 4,99. Oraz masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów. Złoty 66 przy zakupie 3 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: 11 lipca w Miejskiej Górce. Szykuj się na kolarskie emocje. Maraton od świtu do zmierzchu. Rywalizacja solo lub w drużynie przez 12 godzin na pętli 26 km. A dla tych, którzy wolą spokojniej, rajd 110 km Doliną Baryczy. Do wygrania między innymi rowery szosowe oraz wyjazdy zagraniczne. Na zakończenie koncert i zabawa do białego rana. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na stronie sts-timing.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: O nie, znowu zator?
1: Bez paniki. Hydrobanda wchodzi do akcji.
6: Hydro kto?
1: Hydrobanda przyłącza wodkany, kanalizacje deszczowe, drenaże, przewierty sterowane i usługi minikoparką. Kamerą przejrzymy rury lepiej niż ty swoje konto po wypłacie. Hydrobanda, Bartosz Matuszewski. Zadzwoń 665 722 584. Szukaj nas na Facebooku.
7: Uwaga, uwaga, w Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
10: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
11: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
12: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
0: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
13: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
14: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
15: Reklama.
16: Radio Elka, lokalne radio.
1: Na zegarach jest 7:30.
17: Czas na wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, witam.
6: Słowa premiera o możliwej rosyjskiej agresji na państwo NATO oznaczają, że czasy są nieciekawe i nie ma czasu na spory polityczne, mówił w Radiu Elka Bartosz Kobus, doradca ministra obrony narodowej. Jak zapewnił, należy jak najszybciej przystąpić do realizacji programu SAFE, czyli zakupów dla armii.
3: Musimy grać wszyscy do jednej bramki. Zostanie podpisana umowa SAFE, czyli środki dla polskiej armii. Najwięcej z tej puli dostanie Polska. Oczywiście jest to program pożyczkowy.
4: Chodzi o ten kredyt na 44 miliardy.
3: Na 43,7 miliarda dokładnie. Te środki od razu praktycznie jak zostaną uruchomione.
4: Co jest na liście zakupów?
3: Lista zakupów. Prawie 139 projektów. Jeżeli chodzi o te cele obronne, no tutaj jest pilny czas, żebyśmy bardzo szybko kolejne umowy, praktycznie w miesiącu, mają czas się spodziewać po podpisaniu tej umowy pożyczkowej, liczne umowy na dostawę sprzętu. Tutaj trzeba przypomnieć, że ten mechanizm to jest 65%, kupujemy jakiś sprzęt dany, 65% musi być wytworzony na terenie Unii Europejskiej, 35% jest możliwość spoza. Warto też podkreślić, że warto też na terenie Unii Europejskiej. Tak, oczywiście. No to są wspólne zakupy. Znaczy, tu się troszeczkę, panie redaktorze, wiem, do czego bym chciał nawiązać, że znowu będzie sprzęt niemiecki, tak? Bo cały czas ta nuta niemiecka funkcjonuje. My po prostu to staramy się wskazywać, że sprzęt, no dzisiaj nawet każde auto, tak? No, ono się składa z różnych części, tak? Jest produkowane na rynku globalnym, na rynku europejskim.
4: Ja cały czas mówię o tym kontekście tych paru miesięcy, o których mówił premier Tusk. Co zdążymy kupić?
3: Finał większości inwestycji, które mają się zakończyć, to jest rok 2030. Konflikt na Bliskim Wschodzie też pokazał, że no, dzisiaj magazyny opustoszały, między innymi też i naszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Też mamy już jakieś wstępne informacje, które się
4: w obiegu
3: medycznym pojawia. Jest to kupić, tylko mogą być aneksowane terminy.
6: Konkurs na dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej nie został rozstrzygnięty. Postępowanie ogłoszono na początku kwietnia, bo 5 maja minął rok od powierzenia obowiązków Przemysławowi Wojciechowi. Na przeprowadzenie całej procedury był więc zaledwie miesiąc. Nabór unieważniono bez podania przyczyny. Jedynym kandydatem był dotychczasowy, pełniący obowiązki dyrektora. W związku z decyzją jego kadencję przedłużono do końca sierpnia. Ogłoszono już nowy konkurs. Zgłoszenie można składać do 29 maja. Złagodzono część wymagań, skrócono m.in. wymagany staż pracy w kulturze oraz doświadczenie kierownicze. Przemysław Wojciech zapowiada, że ponownie wystartuje. Teraz w serwisie sport. Rekord znów okazał się niewygodnym rywalem dla GI ma lepszy futsal Leszno. W pierwszym meczu ćwierćfinału FOGO futsal Ekstraklasy leszczynianie przegrali w Bielsku Białej 1-3. Do przerwy był remis po golach Michała Marka dla gospodarzy i serii Maleszki dla gości. Decydujące ciosy rekord zadał dopiero w końcówce spotkania. W 38 minucie trafił Franco Spelanzon, a wynik w ostatnich sekundach ustalił Paweł Budniak. Rewanż w sobotę w hali Trapez. GI ma lepszy musi wygrać, by przedłużyć walkę o półfinał. FOGO Unia Leszno opublikowała w mediach społecznościowych nietypowy apel. Klub poszukuje kibicki, która podczas niedzielnego meczu we Wrocławiu dopingowała biało-niebieskich w sektorze gospodarzy. Według wpisu Unii fanka miała ze sobą klubowy szalik, co spotkało się z reakcją miejscowych kibiców. Spotkanie zakończyło się wygraną. Betard Sparty Wrocław 50-40, ale kilka dni później leszczyński klub wrócił do wydarzeń z trybun. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia kibicki i poproszono ją o kontakt z klubem. Jak zapowiada Unia, przygotowano dla niej specjalną niespodziankę w podziękowaniu za przywiązanie do biało-niebieskich barw. W tym serwisie to wszystkie informacje. Już teraz zapraszam na serwis o 9:00, a w nim m.in. sądowe rozstrzygnięcia po zwolnieniach w miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Lesznie.
16: Radio Elka, lokalne radio.
15: Czas na polski hit

0: Margaret i dalej biegnę. No to my dalej też śmigamy z tematem, albo z najróżniejszymi tematami, słuchajcie. Teraz chcę zaskoczyć trochę Anetę, bo pojawił się aktualny ranking najbardziej poważanych zawodów 2026, jeżeli chodzi o nasz kraj.
1: Że już ranking teraz w maju 2026? No,
0: tak, wiesz, lubisz, nie lubisz.
1: Ale poważanych w sensie.
0: Zawód, funkcja. Zacznijmy od tych najmniej lubianych.
1: Najmniej.
0: Co to może być?
1: Najmniej
0: lubiany. A w zasadzie kto to może
1: lubiany?
0: Być?
1: Lubiany? No to komornik.
0: nie ma na tej liście, słuchaj. A jest taki jeden ranking 10 tych najmniej lubianych, no powiedzmy sobie wprost. Uwaga, bo prym wiedzie tutaj już od naprawdę kilku lat influencer.
1: Wiesz co, no to właśnie to jest zawód zagadka, bym powiedziała. Ja zawsze lubię, że pewnie w internetach super fajnie oglądać ludzi w ogóle, ale jednak te treści, niech one są pełne czegoś i pokazują coś, co się dzieje gdzieś wokół nas, czymś się zajmujemy i potem to przekazujemy w media.
0: A może w tym rankingu influencer jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najmniej lubiane, te najgorzej oceniane zawody, bo zazdraszczają, bo to wiesz, to się siedzi, mówi do kamerki i się pieniądze zarabia.
1: No ale właśnie chodzi o to też, jak człowiek się z tym czuje. Wiesz, no, czy kasa to wszystko?
0: Influencer tak, na pierwszym miejscu w najbardziej tych nielubianych. Dalej, youtuber.
1: No, pozdrawiamy wszystkich.
0: To jedno z drugim bardzo takie ma tutaj wspólne, że tak powiem, dużo do czynienia ma wspólnego. Mhm. Telemarketer,
1: pozdrawiamy wszystkich, którym no niejednokrotnie bardzo szybko się wszyscy rozłączamy i nie damy dojść do słowa. Chociaż
0: no
1: ja muszę powiedzieć, że ja w tej kwestii się poprawiłam.
0: Bardzo się cieszę, tak, to też jest ich praca.
1: Jak grzecznie, tak właśnie i grzecznie mówię w związku z tym.
0: Więc mamy tak, influencer, youtuber, telemarketer, dalej uwaga, poseł na Sejm, europoseł, rekruter, radny gminy, pracownik infolinii, senator i trener biznesu, coach. Tak to wygląda w tych najmniej lubianych. A jeżeli chodzi o te zawody takie najlepiej oceniane w Polsce, no to jak myślisz?
1: Ja myślę, że czy ten lekarz?
0: Lekarz. Jest
1: tak,
0: miejsce czwarte.
1: Jest. Strażak.
0: Jest miejsce drugie.
1: Cudownie.
0: I strażak spadł z miejsca pierwszego. Tutaj jest zmiana, słuchajcie, po raz, dwa, trzech, czterech, po pięciu latach zmiana na pierwszym miejscu. Ratownik medyczny.
1: Brawo. Serdecznie podpisujemy się pod tym, mój drogi, tak?
0: I no pewnie, że tak. Mamy ratownika, strażaka, tak. Pilota samolotu pasażerskiego, tak. Lekarza, farmaceutę, profesora uniwersytetu, strażnika granicznego, górnika i oficera zawodowego w randze kapitana.
1: Ale nie ma prezenterów radiowych.
2: Reklama. Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
3: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782-782-087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782-782-087.
0: Okej, filtruj trzy pokoje parterowy taras blisko parku. O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
4: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
0: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
4: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
5: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bspskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
12: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieniski 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieniski 1904. Do zobaczenia przy grillu.
13: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleks obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501 329 076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
14: Przedszkole i żłobek, kolorowy świat.
15: Szukasz przedszkola, które wspiera rozwój Twojego dziecka? Oferujemy wczesną diagnozę i wsparcie dla maluchów z trudnościami. Kształcenie specjalne i WWR. Alpakoterapia, TUS, SI i wiele innych zajęć terapeutycznych i sportowych. Nauka języków obcych i pełne wyżywienie z własnej kuchni. Także diety specjalistyczne. Rekrutacja trwa cały rok. Przedszkole i żłobek, kolorowy świat. Leszno, ulica Prusa 35.
16: Firma Maci, stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dałem szans.

0: Warszawie roztańczony narodowy, w naszym regionie roztańczona Nowakowa.
1: Tak jest, wszystko się zgadza inaczej.
0: Bilety
1: nie
0: będą
1: będzie.
0: Drogie.
1: Słuchajcie, no, a propos biletów i tego rozdawnictwa, które tak bardzo kochamy, bo uwielbiamy naszych słuchaczy. No dzisiaj, tak jak mówiliśmy od samego rana, jeszcze podwójna wejścióweczka na Dni Leszna, jutrzejsze koncerty.
0: No pewnie, że tak. Jutro o 18:30, słuchajcie, przypominamy, że rozpoczyna się koncert Oskarcym z Atmosphere oraz Kaja na scenie, na ogromnej scenie, która zapewne gdzieś już tam się formuje, buduje na stadionie Smoczyka. I jeżeli chodzi o pogodę, no właśnie, to sprawdźmy to już teraz, jak to wszystko będzie wyglądało jutro.
1: Nie ma deszczu,
0: pełne zachmurzenie, pełne zachmurzenie. Jutro ma popadać trochę, ale w zasadzie w nocy, a nawet w okolicach 18-19 ma wyjrzeć słońce. Brawo!
1: Ale umówmy się, że to jest po to, żeby ta scena się tak dobrze ułożyła, wiesz, nie żeby zapadła, żeby tam w ten, chciałam powiedzieć, rów, w ten, rozumiesz, tor. Nie, absolutnie. To
0: nie,
1: jest właśnie
0: nie.
1: Po to, żeby tak w sam raz.
0: Tak.
1: Akuratnie.
0: Ja jeszcze bym chciał tutaj zaprezentować na rozluźnienie w takim razie przed godziną 8 jeszcze żart, a bardzo za 11 proszę. Minut wiadomości z kraju, ze świata i sport. No to proszę, uwaga, jak nazywają się ulubione, tu nie będzie lokowania produktu, jak nazywają się ulubione chipsy Hydraulika?
1: Crunch chips.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: tak się rozkręciliśmy trochę z tymi naszymi kawałami. No dobra, no człowiek jak już się rozkręci, to człowiek chciałby jeszcze coś zaprezentować państwu.
1: Człowiek prezentuje,
0: dajesz. 9 do 8, słuchajcie, przepraszam bardzo, ale właśnie tak tutaj wertujemy, nawet bez podkładu, jak słyszycie, albo i nie słyszycie w zasadzie.
1: Eryk, czy to ja mówię, dajesz na antenę.
0: No, no dobra, to będzie krótkie. Krótko, zwięźle i na temat. Przychodzi narząd wewnętrzny do biura detektywistycznego i mówi: wydaje mi się, że jestem śledziona. Śmiej się.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
5: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
4: MG. Zawsze chciałam je mieć.
5: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, Aleje Jana Pawła II-2.
2: Reklama.

0: Maki. Skup żywca ziemnice. Telefon 601 191 944.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
6: Jakiś pomysł na dziś?
7: Czarny piec i bambini.
6: O tak! Dzieciaki się wyszaleją w bambini, a potem zjemy pyszny obiad.
7: Czarny piec. Idealne miejsce codziennych spotkań, a także wyjątkowych imprez urodzinowych dla dzieci w sali zabaw Bambini. Restauracja Czarny Piec i sala zabaw Bambini. Zapraszamy. Kościan, ulica Nacławska 27.
8: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
9: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.

0: Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
7: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic-Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, mażoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
8: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno Zaborowo, ulica Górowska 16.
9: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
10: Reklama.
11: Jest już 8.
12: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
13: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
14: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
12: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
15: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
16: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
17: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
18: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
12: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
19: Radio Elka, lokalne radio.
10: Reklama.
20: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
10: Reklama.
21: Czas na wiadomości sportowe.
22: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
23: Po byciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
22: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
23: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
22: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
10: Reklama.
20: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
10: Reklama.
24: Na dzień dobry.
21: Sześć minut po godzinie ósmej na zegarkach w całej Polsce. Dzień dobry.
25: No dzień dobry, witajcie. Czwarteczek, siódmy dzień maja, kłaniamy się nisko, a przed mikrofonem kłaniają się właśnie Aneta Nowak.
21: Jarek Woźniak, witajcie. Dzień dobry i zapraszamy do 11:00.
10: Reklama.
19: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
26: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
10: Reklama.
21: Czas na informacje pogodowe. 8,5 stopnia Celsjusza w tej chwili z pełnym zachmurzeniem i opadami deszczu.
25: No i rozśmieszył mnie poza anteną i teraz weź się skup, człowieku. 11 stopni zapowiadają synoptycy na dziś i opady deszczu w całym naszym regionie, właściwie przez cały dzień. Natomiast jutro tych opadów już nie będzie, ale nie będzie również słońca. 14 stopni na plusie jutro i tego się trzymajmy.
21: Najbliższa noc z temperaturą dokładnie taką, jaką mamy w tej chwili na termometrze, a więc 8 na plusie. No i właśnie w kratkę też najbliższy tydzień i trochę słońca, trochę deszczu, trochę chmur, a ten deszcz, jak już wspominaliśmy, jest bardzo potrzebny. No co dalej? Ciekawe, tu poważne rzeczy się mówi w radiu,
25: słuchaj. No popatrzę na długoterminową teraz,
21: wiesz? A długoterminowa?
25: No właśnie, nie jest to pozytywno.
0: Reklama.
1: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
19: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.

0: reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500-135-517.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
16: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
17: Radio Elka.
0: Reklama.
18: Giełda pracy.
19: No i teraz znana już rzecz, a więc zerkamy do naszego portalu lk.pl, zakładka ogłoszenia, praca, dam pracę. Szukam pracy i kilka ofert przed nami.
20: No właśnie, zaczynamy od tych osób, które pracę poszukują. Złota Rączka, pochodzę z Ukrainy, od kilku lat mieszkam w Lesznie. Jestem osobą sumienną i pracowitą, szukam dorywczej pracy. Odświeżę każde mieszkanie, wymienię oświetlenie, założę gniazdka kontaktowe. Kontakt pod numerem 781 842 031.
19: Firma ogólnobudowlana z Lipna koło Leszna zatrudni od zaraz pracownika budowlanego z Leszna lub okolic. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz transport na budowę firmowymi samochodami w odległości 60 km od Leszna. Codziennie powrót do domu. Kontakt pod dwoma numerami 601 783 280. To jeden z nich.
20: Szukam pracy w budowlance i pracach wykończeniowych. Więcej informacji pod numerem 725 812 174.
19: I kolejna propozycja ode mnie. Zatrudnię kierowcę kategorii C, codzienne powroty do domu. A jeżeli chodzi o samochód, to firanka. Szukam kierowcy tylko z okolic Gostynia. Wymagania to prawa jazdy kategorii C, karta kierowcy, badania psychologiczne, kurs na przewóz rzeczy. Numer 508 861 850.
20: Szukam pracy w domu opieki bądź prywatnie. Urodziny, przepraszam, 700 693 892 866.
19: I więcej informacji w naszym portalu lk.pl, zakładka ogłoszenia, praca, dam pracę i szukam pracy. Kolejna giełda już jutro po 8:00.

0: Jonathan PZ Liwka obejmuje noce.
1: Ja, żeby było na trąbce.
0: Mam nadzieję, obejmujecie poranek w jak najlepszym stylu, moi drodzy. 8:23 na zegarach.
1: Chciałabym ci rzec o pewnym projekcie i słuchaczom naszym oczywiście. No uwaga, bo właśnie ten projekt będzie wyjątkowy. Pod koniec czerwca na jednej scenie w Poznaniu, w sali ziemi, na targach poznańskich, na jednej scenie przez dobę widzowie będą oglądać ciągle tę samą scenę. Dokładnie. Nie zmieni się odtwórczyni głównej roli Magdalena Cielecka, ale co 10 minut przez całą dobę wejdzie inny mężczyzna i łącznie wystąpi ich, no panie kochany, 140, a zgłosiło się ponad 700. I to będzie na tym polegało, to taka sztuka, wiesz, performance, rozumiesz, jak to się pięknie dzisiaj mówi, że ta Magda będzie miała rolę, która będzie stała, będzie odgrywała ją z każdym z mężczyzn, który będzie wchodził i nie będzie wiedział, co tam się na tej scenie wydarza.
0: No to tyle dobrego, a nie, że ciągle to samo przez całą dobę.
1: No
0: to
1: właśnie,
0: wiesz,
1: to samo, ona wie, co będzie, a oni nie. No, taka sytuacja.
0: Tak, ale wiesz, oni nie wiedzą, o co chodzi, więc to będzie za każdym razem coś innego.
1: No, to.
0: Nie wiem, czy bym dźwignął.
1: Ciekawa jestem.
0: Nie wiem, czy bym dźwignął, słuchajcie, no ale dobrze,
1: a
0: jeżeli
1: ktoś... się. No
0: ja
1: panie kochane, ponad 7.
0: Jeżeli ktoś lubi, to zapraszam.
2: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Zapraszamy do salonu na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
6: Kia. Movement that inspires.

0: jest gratis.
1: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitay. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
11: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Koncentrat pomidorowy Pudliszki. 190 gramów. 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz tylko z kartą Intermarché. Majonez winiary. 700 ml. 9,99.
12: Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.

0: fajny. 500 545 500, słomu i grata.pl.
1: Reklama.
2: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Dawid Kwiatkowski, utwór Co z nami będzie. Z nami jest tak, że teraz pojawiamy się na chwil kilka w głośnikach to? Waszych.
1: No proszę bardzo, jak ty to pięknie, poetycko, mój drogi, zagaiłeś.
0: Staram się, jak mogę.
1: Bardzo ci to wychodzi. Zagajmy również państwa i przypominamy o tym, że jeszcze przed pełną wjedzie tutaj podwójne zaproszenie na koncerty z okazji Dni Leśnej, które już jutro od 18.30 na Smoczyku.
0: Oskar Cymc, Kaja i Atmosfir. Będzie się działo mnóstwo atrakcji i to jest pierwszy dzień Dni Leśna, bo w sobotę także na rynku będzie bardzo kolorowo i będzie bardzo wesoło i będzie można się naturalnie pośmiać, bo tam kabarety.
1: No właśnie i my też podejrzewam tam będziemy. Natomiast teraz a propos śmiechu i a propos tych zawodów, o których dzisiaj jeszcze mówiliśmy.
0: Mhm. Po tym rankingu tych najbardziej szanowanych i nieco mniej szanowanych.
1: Tu wystąpią dwa zawody. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
0: Pobieranie zakończone. Yes!

0: Reklama.
1: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański, zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułański.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
3: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
4: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
9: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcja OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
10: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga. Ciągle uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
9: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
11: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
12: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
13: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
0: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
14: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
15: Reklama.

0: The Way We Touch w Radiu Elgamny. Mamy dokładnie kwadrans do dziewiątej. Już zresztą kwadrans do dziewiątej nam się zrobił i to bardzo szybko nam tutaj ten czwartkowy poranek przemija i dobrze, do weekendu coraz bliżej.
1: Weźże wdech, mój drogi, ja dokończę. No właśnie, to jest ten moment, jak mówiliśmy, że przed pełną jeszcze rozdamy podwójną wejścióweczkę na koncerty z okazji Dni Leszna, które już jutro na Smoczyku od 18.30. I uwaga, jako że dzisiaj rozdajemy ostatnie podwójne zaproszenie, no to będzie takie zadanie, pytanie na miarę finału.
0: To będzie niby poważne, niby niepoważne. Różnie można podejść do tematu, ale jakbym cię mógł prosić jeszcze na moment, otwórz kalendarz świąt nietypowych.
1: Dobrze, już wertuję, jestem, no.
0: I co tam ciekawego?
1: No, dzień hasła między innymi.
0: No i to będzie zadanie polegało właśnie na pewnej rzeczy związanej z tym dniem nietypowym, który przypada właśnie dzisiaj w czwartek 7 dnia maja. 655-295-5529 to jest numer do studia. Przypomnijmy, jutro Dni Leszna na scenie między innymi Oskar Cyms, Marcin Rozek i Atmosfera oraz Kaja. To
1: będzie
0: wszystko na Smoczyku. 18.30 startamy, czekamy na telefon 655-295-529. Zacieram ręce.
1: Ja też, kto się dodzwoni, kto, no właśnie, do zadania podejdzie tak iście finałowo, to zdobędzie właśnie tę wejścióweczkę, już
0: dzień
1: chyba mamy.
0: Dobry, witamy, kto po drugiej stronie?
2: Arleta.
0: Dzień dobry, Arleto. Fantastycznie się złożyło. No dobrze, powiedzmy, że to inny konkurs, ale trzymamy za ciebie kciuki. I teraz będzie musiało się pojawić na naszej antenie zdanie bardzo złożone. Uwaga.
1: Arletko, jako że to jest finałowy dzisiaj dzień i ostatnie podwójne zaproszenie na Dni Leszna na te koncerty, to teraz słuchaj, wczuj się w taką sytuację. Wyobraź sobie, że masz możliwość wejścia na scenę właśnie podczas Dni Leszna i powiedzieć tym wszystkim zgromadzonym ludziom, którzy tam są, jakieś jedno hasło, które ma im przyświecać.
0: I to musi być zdanie złożone, nie jedno słowo.
1: Dajesz.
2: Proszę się dobrze bawić.
0: No, brawo.
1: Jury w składzie Nowa Gwoźdź, przyznaję.
0: Doskonale, cieszymy się bardzo serdecznie. Cyms, Kaja i Rozynek. Taki zestaw jutro od 18.30. Będziesz mogła zobaczyć to na własne oczy. Zapraszamy serdecznie. Nie rozłączaj się, proszę, kilka słów za moment. Poza anteną, a my cieszymy się bardzo, że będziecie bawić się dobrze, bo to wiemy.
1: To wiemy, pogoda będzie, już zamówiliśmy, także opady deszczu troszeczkę na moment się schowają i będzie naprawdę wyśmienicie. To wbijajcie, kto jeszcze nie zdobył takich zaproszeń.
0: My w razie czego potrafimy za Anetą solidnie dmuchać, więc te chmury przegonimy.
3: Reklama. Automruz Telegram.
4: Zapraszamy do salonu o moda J.Q. w Lesznie.

0: oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda Jayku. Grupa Automrus. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
1: Reklama.
2: Ogłoszenia Radia Elka.
3: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
4: Wziąłeś kredyt w euro lub we frankach? Sprawdź, czy możesz odzyskać pieniądze. Bezpłatna analiza umowy. Nie czekaj. Zadzwoń 797 385 580. Powtarzam 797 385 580.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
1: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
0: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
1: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
0: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
1: Do swych składów pięknie zapraszają.
0: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
2: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
3: Szukasz pracy? Znasz się na ciężarówkach? S-Atrax Polska szuka właśnie Ciebie. Zatrudnimy na stanowiska. Mechanik, elektromechanik pojazdów ciężarowych oraz specjalista do spraw serwisu. Oferujemy stabilne zatrudnienie, rozwój i pracę w solidnym zespole. A najlepsze? Nie wymagamy CV. Sprawdź oferty na satrax.pl lub zadzwoń pod numer 509 690 255. Dołącz do S-Atrax Polska. Jesteśmy autoryzowanym serwisem DAF w Komornikach pod Poznaniem. Łatwy dojazd drogą ekspresową.
4: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
5: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
6: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodziny i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
7: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
8: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
9: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
10: Jak sezon rowerowy, to salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
11: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
12: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
13: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
14: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
15: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza samorząd województwa wielkopolskiego.
14: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
15: W miasteczku zdrowia, badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
14: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru Zalewski.
15: Wstęp wolny. 13 czerwca lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
16: chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
17: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
18: Reklama. Jest 9:00.
19: Radio Elka, lokalne radio.
18: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Były pracownik MPC-u w Lesznie ma wrócić do pracy, a dwie inne osoby otrzymają odszkodowania po zwolnieniach dyscyplinarnych, jakie wręczył im w czerwcu ubiegłego roku były prezes spółki Robert Florczak. Taka jest decyzja Sądu Pracy. Powodem zwolnień miało być poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Chodzi o działania związane z przygotowaniem aneksu do umowy dotyczącej modernizacji kotła oraz dokumentów związanych z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji. Sędzia Łukasz Kaczmarek nie zostawił suchej nitki na decyzjach kierownictwa miejskiej spółki.
20: Ocenie sądu to zachowanie pracodawcy naruszało w sposób elementarny, karygodny zasady społecznego. Zostali zwolnieni długoletni pracownicy zakładu pracy pozwanego, tak naprawdę z powołaniem się na wydumaną przyczynę rozwiązania umowy o pracę, która nigdy nie została w toku postępowania udowodniona. Takie są niestety konsekwencje decyzji pracodawcy, a klamrą, która spina te wywody, jest oświadczenie, które złożył na sali rozpraw ówczesny prezes zarządu spółki Robert Florczak, który wskazał, że tak naprawdę on nie jest prawnikiem i on nie rozumie treści oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z powodami, które podpisał jako prezes zarządu spółki. To nie wymaga komentarza. To jest karygodne zachowanie, które nigdy nie powinno mieć miejsca.
18: W ustnym uzasadnieniu wyroku padły też mocne słowa sędziego dotyczące spotkania byłego prezesa z władzami miasta.
20: Znamienne również dla sądu były słowa, które wskazał Robert Florczak również w toku jego przesłuchania jako świadka, że na spotkaniu z prezydentem miasta Leszna i jego zastępcą otrzymał oczekiwanie, polecenie, bo w tym zakresie się uchylił od odpowiedzi na pytanie, że ma po sobie posprzątać. 30 czerwca prezes zarządu ówczesny przestał pełnić tą funkcję, a kilka dni wcześniej w taki, a nie inny sposób zwolnił z pracy powodów.
18: Łącznie MPEC ma zapłacić byłym pracownikom około 100 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty sądowe oraz koszty poniesione przez powodów. Wyrok nie jest prawomocny. Reprezentujący MPEC mecenas Michał Łapok zapowiedział apelację. Nie zgadzamy się z treścią wyroku, czekamy na pisemne uzasadnienie i na pewno będziemy składać apelację, powiedział po ogłoszeniu wyroku. Prawnik odniósł się też do słów dotyczących prezydenta Leszna. Mogę kategorycznie stwierdzić, że jest to nieprawda. Komentując fragment dotyczący posprzątania po sobie, mecenas Łapok powiedział: jestem ciekawy, jak sąd to uzasadni. I zmieniamy temat. W Zamku Królewskim w Rydzynie gościła wczoraj Jolanta Kwaśniewska. Spotkanie z byłą pierwszą damą odbyło się w ramach projektu Być kobietą on tour. W wydarzeniu wzięło udział blisko 250 osób. Było inspirująco, emocjonująco i pięknie, mówiły uczestniczki po spotkaniu.
21: Wspaniała, cudowna, szczera, otwarta i naturalna kobieta.
22: Wiedziałam, że będzie pięknie, ale to przerosło moje oczekiwania.
18: dłuższa relacja ze spotkania w naszych kolejnych serwisach. Zdjęcia już do obejrzenia w portalu lk.pl. A teraz jeszcze sport. W pierwszym meczu ćwierćfinału FOGO Futsal Ekstraklasy Leszczynianie przegrali w Bielsku Białej 1-3. Rewanż w sobotę w hali Trapez. Młodzieżowcy Unii Leszna zajęli drugie miejsce w trzeciej rundzie eliminacyjnej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów we Wrocławiu. Byki zdobyły 41 punktów i uległy jedynie gospodarzom Sparcie Wrocław. Najlepiej w leszczyńskim zespole punktowali Emil Konieczny i Kacper Mania. Unia ma już zapewniony awans do ćwierćfinału drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu. Ostatnia runda eliminacji odbędzie się 13 maja w Lesznie.
19: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
22: Moto News.
6: Czwartek, moi drodzy, czas wyjechać na drogi z motoniusami Radia LK. A ja razem z nimi śmigam i dodaję porcję świeżych informacji. Dziś będzie trochę o dwóch kółkach, ale spokojnie, kierowcy też powinni się zainteresować, bo te zmiany wpłyną na ruch, no to ruszamy. Na Gronowie w Lesznie w końcu coś drgnęło w temacie infrastruktury rowerowej właśnie. Startuje budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chocimskiej. To około kilometra trasy od Gronowskiej do Juranda. Koszt 1,5 miliona złotych. Brzmi poważnie, ale spokojnie, zieleń na przykład zostaje, bo projektanci postarali się to tak pięknie wszystko wkomponować w trasę. Jeśli też wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści przejadą tamtędy już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy już przy Lesznie, to dobra wiadomość dla niecierpliwych. Gotowa jest ścieżka od Ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. Ma nieco ponad kilometr, kosztowała prawie 2 miliony złotych i w większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być przyjemna i płynna. Więc krótko mówiąc, można wsiadać i testować. To teraz przenoszę się do góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Ale uwaga, to nie będzie zwykły chodnik. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości około 800 metrów. Odcinek ważny, bo prowadzi między innymi w stronę przedszkola i centrum, więc ruch jest tam spory. Prace mają potrwać do końca sierpnia, a koszt inwestycji te są dzielone w połowie z Dolnośląską Służbą Drugi Kolei. To podsumowując, Leszno-Gronowo nadrabia rowerowe zaległości, już w wakacje zyska nową trasę. Można już korzystać też z gotowego odcinka przy rondzie Antoniny. Natomiast w górze do końca sierpnia powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Jagiellonów. Krótko mówiąc, rowery mają się coraz lepiej, a to oznacza także zmiany dla kierowców. Oby tylko na dobre. To były Motoniusy Radia LK. My słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia zatem.
22: Motonews.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.
23: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
6: 7 minut już po 9. Dzień dobry, witamy w czwartek.
24: Witamy ponownie w tym, chciałam powiedzieć, słonecznym dniu. No tak, słonecznie jest. Kolejny promień nam tu wjechał do studia. Witamy cię, Jarku.
6: Dzień dobry, witamy. 7 dzień maja dzisiaj i pozdrawiamy jubilatów i solenizantów.
0: Reklama.
3: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
25: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
0: Reklama.
6: Deszczowo dziś i deszczowo także w kolejnych dniach, tak? Na przykład trochę deszczu w sobotę, w poniedziałek i w przyszłym tygodniu, ale pod jego koniec.
24: No ale jutro nie i tego się trzymajmy. Jutro dni Leszna ma być bezdeszczowo. Na momencik wstrzymujemy, tak jest, mamy tę moc. No i uwaga, słoneczko pojawi się, ale dopiero w przyszłym tygodniu o tym będziemy jeszcze mówić. A póki co dzisiaj 11 stopni maksymalnie, jutro 14, 15 i 15 w sobotę.
6: No i w niedzielę też taniec słońca może tutaj się odbyć i pojawi się kilka promieni i będzie cieplej, nawet 20 na plusie.
0: Reklama.
26: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
0: Reklama, reklama.
4: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: I rozpoczynamy temat dla reportera. Jest czwartek, 7 dzień maja. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. Dzisiaj między innymi Światowy Dzień Hasła, więc rzucamy hasło, a z tym hasłem nasz numer.
3: Czekam na hasło.
4: Hasło. Numer.
2: Hasłem jest numer. Proszę zapisywać cyfry. To jest kombinacja następująca.
4: 65 529 5529.
2: Wiele szczęścia da ten numer wam, ponieważ w słuchawce usłyszycie głos Jarka.
3: No, tak, to jest szczęście, zwłaszcza dzisiaj. 7 dzień maja i wreszcie pada i bardzo nas to cieszy i teraz mamy pierwszy telefon.
2: Zgadza się, dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witamy.
2: I słuchamy naturalnie.
5: Chciałbym zgłosić taką w zasadzie informację, która może też być ciekawa dla osób z Leszna i w ogóle całego województwa, dla wielu słuchaczy, ponieważ w Poznaniu pojawiła się taka świetna inicjatywa, jakim jest Regionalne Centrum Komunikacji, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mowy i niepełnosprawnością intelektualną mogą uzyskać w tej chwili bezpłatne wsparcie w komunikacji, w dostępnej informacji. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa i warto, żeby więcej ludzi o tym w Wielkopolsce usłyszało, bo jest to zupełnie bezpłatna usługa.
3: A jak to działa?
5: Działa to w taki sposób, że można się zgłosić do Regionalnego Centrum Komunikacji i można uzyskać tam wsparcie i w formule online'owej, i w formule stacjonarnej, i w takiej formule środowiskowej, czyli że specjalista może spotykać się i pracować na rzecz klienta swojego w jego miejscu zamieszkania. Także myślę, że warto, żeby
3: się też państwo... Okej. Nie, bo pan tak już poszedł w te takie specjalistyczne rzeczy, ale pytam, osoba niepełnosprawna, na przykład mająca, znaczy niesłysząca, głuchoniema...
5: Tak, osoba głucha, osoba niedowidząca, może skorzystać z tego wsparcia. Osoba, która się nie komunikuje werbalnie, czyli nie mówi, może też uzyskać wsparcie, żeby się zacząć komunikować za pomocą technologii. Czy osoba z intelektualną niepełnosprawnością może też się zgłosić do takiego Regionalnego Centrum Komunikacji i online'owo zamówić usługę opracowania trudnego tekstu, na przykład edukacyjnego, prawniczego, w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. To też jest bardzo innowacyjną usługą, której jeszcze w Polsce nie było, ponieważ taki tekst dostępny dla osoby z intelektualną niepełnosprawnością pozwala jej zrozumieć to, czego tak standardowo zrozumieć nie może.
3: Okej. Super. A jeszcze tylko zapytam, to jest instytucja samorządowa, czy... Znaczy, kto za to płaci?
5: Jak zwykle to takie rozwiązania fundusze Unii Europejskiej, natomiast jest to projekt, który realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dwiema organizacjami pozarządowymi.
3: Super. Regionalne Centrum Komunikacji.
5: Tak, to jest pole... w Poznaniu przy Hallera.
3: Przy ulicy Hallera, ale rozumiem, jakaś strona internetowa jest, w razie czego można się tam wywiedzieć.
5: centrumkomunikacji.pl bądź psonik.org.pl.
3: Tak, dokładnie. Super. No, bardzo dziękujemy za te informacje.
2: Bardzo ciekawe.
3: Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, które mogłyby być tym zainteresowane, albo członkowie ich rodzin, albo ich przyjaciele, zajrzą, zobaczą i sprawdzą, czy... i jak można z tego skorzystać.
2: Do końca 2027 roku jest realizowany ten projekt. Jak czytam więcej informacji, jak pan powiedział, na centrumkomunikacji.org. Polecamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, podaję hasło. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
3: To klasykiem pan pojechał, klasykiem. Dobrze, 65 529 5529.
2: I jest kolejny telefon, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry.
3: Witamy.
2: Proszę wyciszyć radioodbiornik i będziemy słyszeć się w słuchawce telefonu, tak będzie nam na pewno lepiej się rozmawiało.
6: Oczywiście, że tak. Już momencik, momencik.
3: Dobra.
6: Dzwonię z Leszna, z ulicy Karwowskich.
3: Okay.
7: Odnośnie wcześniejszych też dyskusji na temat butelkomatów.
3: Mhm.
7: Postawiony został, ładnie zrobione, zostało postawione piękny butelkomat. Stoi już, można powiedzieć, miesiąc i nikt go nie montuje. Jest doprowadzony prąd, jest ładny placyk, bo ładnie postawiony na tym placyku. Ludzie podjeżdżają, ale on jest w ogóle nie zamontowany. Kto tym włada w ogóle? Nie wiem, czy to ten market, który obok stoi, bo to jest przy markecie, to jest przynależne do marketu. No nie wiem, czy mogę nazwę powiedzieć tego
3: no
7: marketu.
3: No może, ja chyba wiem, o który market chodzi, bo Karwowskich to jest ta poprzeczna z Newitowicza, tak?
7: Tak.
3: Obok bazy
7: PKS-u. Tak, obok bazy
3: PKS-u. To taki polski sklep na D. No i wiem, o co chodzi.
7: Taki polski sklep na D.
3: I niepodłączony jest ten butelkomat.
7: No ten i stoi już ponad miesiąc. Jest, firma go któregoś dnia przywiozła, postawiła i jak postawili, jest jeszcze opoliowany. I po prostu no nie jest podłączony, a mógłby już funkcjonować, tak?
3: Mógłby.
7: Bo też właśnie jest ten typ, że te panie, które w tym markecie, no też muszą przyjmować, jak już była wcześniej rozmowa,
3: ręcznie,
7: to przyjmować sobie. Ręcznie muszą tam przyjmować i no wiadomo, no też był poruszany ten temat.
3: Tak, to nasz cudowny system kaucyjny strasznie opornie jest wdrażany.
7: No właśnie, no nie wiem, no już ponad miesiąc stoi ten butelkomat, jest po prostu niepodłączony, a ludzie podjeżdżają i później wyrzucają te butelki, czy tam puszki, wyrzucają obok.
3: Tak?
7: No to trochę nieładnie.
3: 50 groszy piechotą nie chodzi, no chyba nie wyrzucają.
7: No oczywiście, ale wyrzucają po prostu, albo wkładają, bo tam teraz mamy też remont drogi, gdzie panowie się bardzo, bardzo starają, to fakt. Bardzo się starają. I po prostu no teraz albo i do plastiku wyrzucają do kubła, albo wyrzucają obok. I później jest bałagan.
3: Nie mam pojęcia. Na tym butelkomacie... No właśnie, czy na tym butelkomacie są jakieś tam adresowe dane, jakiś numer telefonu, coś?
7: To widziałem, że jest tabliczka znamionowa i no nawet klucze, bo jest ofoliowany jeszcze Jeszcze folia nie ściągnięta.
3: Bo z jednej strony... Tak, bo
7: wiatr nie zerwał.
3: Bo z jednej strony oczywiście markety mają tutaj, że muszą to przyjmować, z drugiej strony nie wiem, czy akurat ta sieć jest operatorem, bo to ci operatorzy czerpią zyski z systemu. Dobra, Karwowskich przy czerwonym markecie...
7: Przy markecie
3: na D... niepodłączony butelkomat, no właśnie. I teraz może jest tak, że ci maherzy, którzy podłączają, są rozchwytywani w całej Polsce. Wiecie, ile jest tych sklepów na D?
2: No, dość sporo, ale...
3: Tysiące!
2: Z ciekawości sprawdzę.
3: 65 529 5529, mamy następny telefon. Dzień dobry.
2: I jest telefon, witamy, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Witamy.
8: Ja tak szybko tylko, takich marketów na D, które czekają na podłączenie tych butelkomatów, jest o wiele więcej tutaj w okręgu i myślę, że w całej Polsce.
3: Ale
8: są plusy, bo dowiedziałem się od jednej z pań, że one tam muszą same przyjmować te butelki lub puszki, które ludzie przynoszą do oddania. Dostają za to grosz za każdą sztukę takiej premii.
3: Dla tej osoby, która fizycznie przyjmuje.
8: Tak, ten grosz za każdą sztukę jakby tam odbitą, gdzie zeskanowaną.
3: No to noście im to, no noście. No
8: to z takiej kasa pójdzie, ujeżdż pan.
3: Żeby im się tylko w głowach nie poprzewracało z tego bogactwa. No pozdrawiamy serdecznie operatorów systemu kaucyjnego. Ja przypominam, że oni mają z tego rzeczywiście pieniądz, bo każda nieoddana butelka, czyli właśnie wyrzucona do kosza, to jest czyste 50 groszy dla nich, czyli dla operatorów systemu.
2: W 2026 roku mamy ponad 3100 placówek, a w 2025, a więc rok temu, ta sieć powiększyła się o 345 nowych marketów. To jest tak fajnie na mapie pokazane, bo wschód tak nie bardzo.
3: Oj, ja spotykałem.
2: Bo podkarpackie w ogóle na przykład nie ma.
3: Okej.
2: Okay. Ciekawe.
3: Ale spotykałem na wschodzie.
2: Mamy telefon.
3: Dzień dobry.
9: No dzień dobry, szanowni państwo, takie dwie tutaj daty, najjutrzejszy dzień 8 maja. Pierwsza to w 1989 roku czyli 37 lat temu, ukazał się pierwszy numer takiego czegoś jak Gazeta Wyborcza. Wielu to nazywa Gazeta Wybiórcza. To już tak delikatnie mówiąc, także faktycznie bardzo się specjalizują w tych geremkowskich faktach medialnych, czyli fakty, które już zaistniały w mediach.
3: Okay.
9: Dobrze. Druga sprawa jeszcze, jutro będzie pierwsza rocznica tutaj, jak biały dym w Watykanie spowodował wybór niejakiego prewosta na 267 władcy tutaj Rzymu, Watykanu, i także przyjął imię Leon XIV. No i dla równowagi jeszcze dzisiaj jest 26 lat, jak Władimirowicz Putin został zaprzysiężony pierwszy raz na prezydenta Federacji Rosyjskiej.
3: Tak, pierwszy raz, bo dwa razy był zaprzysiężony, bo miał przerwę.
2: Ciekawe, ile jeszcze?
3: Jeszcze. Dziękujemy bardzo za nasze tutaj nieformalne kalendarium. Rzeczywiście 37 lat przed wyborami tymi 89 roku Gazeta Wyborcza się ukazała. Chyba nawet miałem ten pierwszy numer, chociaż nie było łatwo go kupić. Mamy telefon.
2: Tak, zgadza się. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: Witamy. Oj, gdzieś nam pan zanika. Gdzieś nam pan zanika. Niech pan tak poszuka lepszej fali.
10: No już szukam lepszej fali.
3: Dobra.
10: I chciałem zgłosić dziurawe drogi w gminie Wąsosz. Wąsosz Rudna Wielka i Wąsosz Wierzawice Wielkie. Tam się nie da w ogóle jechać. Nie wiem, burmistrz Wąsosza śpi i starosta Górowski też śpi. Bardzo proszę o interwencję.
3: Te Wierzawice mieliśmy rzeczywiście niedawno zgłaszane i na Rudną Wielką droga też.
10: Tak. Straszne dziury.
3: Tak, powiatówki w Górowskim, wiemy, że to jest niestety temat trudny. Dobra, dziury. Po prostu napiszę dziury z dużym wykrzyknikiem.
10: Dziury, tak. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy.
3: Dziękujemy panu bardzo.
10: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy serdecznie Zarząd Dróg Powiatowych w Górze. No tak, ja wiem, że ta lista wasza to jest długa, ale może, słuchajcie, Wąsosz jest jedno z naszych ulubionych miejscowości w powiecie górowskim, także byłoby miło, gdyby się dało tam dojechać się, także 65 529 5529.
2: No i dojechać tak, żeby zawieszenie nie dostało za
3: tak
2: bardzo.
3: Tak jest, mamy telefon.
2: I odbieramy. Witamy, dzień dobry.
3: Halo? Tak, słuchamy.
11: Mam takie pytanie jedno. Obowiązuje teraz system kaucyjny. I jest taka sytuacja, że na rynku w Odido, jeżeli się odda butelkę pustą, to nie obowiązuje już od 1 października 2025, że paragonu nie trzeba.
3: No.
11: A oni po prostu kasują, jak nie ma paragonu, 50 groszy od klienta.
3: Znaczy jak kasują? Przepraszam, muszę teraz zwizualizować tę sytuację.
11: No bo butelka kosztuje złotówkę, kaucja.
3: Okay. Kupuję, nie, jak złotówkę? Kaucja jest... Złotówkę za butelkę?
11: Złotówkę za butelkę od piwa.
3: Szklaną.
2: Tak. A, to tak. Bo taka szklana? Taka to 50.
3: Ale zobacz szklana jest złotówka. Bo, okej. Okay. Ale oddają, jak pan oddaje butelkę?
2: Złotówkę.
3: Złotówkę.
2: Od 1 października 25 szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra podlegają kaucji.
11: Ale to nie jest 1,5 litra, tylko 0,5 litra.
3: Półlitrowa butelka szklana na napój złocisty.
2: Tak, ale ja mówię do 1,5 litra.
3: Dobrze,
2: więc...
3: ale na półlitrową, bo to jest półlitrowa butelka, jest też złotówka. Ja powiem, że w butelce dawno nie kupowałem, dlatego nie wiem. Znaczy ja w ogóle...
11: Nie trzeba mieć paragonu.
3: Nie trzeba mieć paragonu, żeby oddać. No tak, bo to tak działa, że to można oddać w każdym
11: tak
3: sklepie, który przyjmuje.
11: Tak samo jest na Lutowica, sklepie u Tomka. Oni po prostu oszukują klientów.
3: Natomiast
11: i
3: nie rozumiem, dlaczego biorą złotówkę kaucji, a oddają 50 groszy. Kurczę, przedziwna sytuacja.
11: To jest absurdalnie, nie?
3: Dziwne.
11: Bo wyraźnie ustawa pisze, że butelka szklana, złotówkę, puszka 50 groszy.
3: Znaczy, jaka jest kaucja pobrana, taka powinna być oddana.
11: Być oddana.
3: Po to się nazywa, to się nazywa kaucja, więc nie tak. Rozumiem.
11: I oni oszukują pieniądze.
3: Ja nie wiem, czy nie można tego zgłosić. Teraz tylko, która instytucja się zajmuje tym, żeby zgłaszać jakieś nadużycia przy systemie kaucyjnym? Spróbujemy może
11: to
3: znaleźć.
11: No bo to w roku się nazbiera, nie?
3: No nie, no ja mówię, no kaucja się, ta, to się nazywa kaucja, gdyż jest
11: tak.
3: Zwracane...
11: Tak, nie ma pan butelki, patrzy
3: tak,
11: pan...
3: Tak, jest to zwracane klientowi, kiedy oddaje opakowanie. Tak, tak ten system miał działać, więc nie wiem, tak. Dlaczego nie oddają całej kaucji. Tak. Okej, okay. No musimy sprawdzić, jak się nazywa instytucja, do której zgłaszamy to, że coś w systemie kaucyjnym nie działa.
11: Czy to jest PIP, czy coś takiego, nawet...
2: No, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.
3: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska się tym zajmuje?
2: Jest napisane, że sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu i wydaje zezwolenie na działalność podmiotom reprezentującym operatorem i sklepom.
3: Okay. A nadużycia jakieś przy kaucji? Kto, tak powiem...
2: No, również inspekcja handlowa. Handlowa.
3: Inspekcja handlowa. Tu Erik sprawdził, że inspekcja handlowa. No to może by pan tam do nich się wybrał i dokładnie podał im, które to są miejsca. I na przykład, jeżeli ma pan jakiekolwiek tam, nie wiem, no dowodów pewnie pan nie ma, bo pan nie ma żadnych pokwitowań.
11: Nie, ale to wystarczy butelkę kupić.
3: Tak, no wystarczy zrobić zakup kontrolowany w sumie. Dlatego tak. Może do PIH-u faktycznie się zgłosić i tam im powiedzieć dokładnie, gdzie Dobrze. To jest. Nie? Dobra, dziękuję. Teraz krótka przerwa, zaraz wracamy.
1: Reklama.

0: Maki, skup ze wsaziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7. zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic-Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń. Majoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
3: Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
5: Druga część tematu dla reportera. Wracamy i mam nadzieję, że za moment pierwszy telefon w tej właśnie drugiej części.
6: 65 529 5529. Zapraszam bardzo serdecznie. Mamy 10 minut z malutkim okładem, więc śmiało dzwońcie, mówcie, co tam dzisiaj jeszcze u was, co się wczoraj ciekawego działo, jakie mieliście interesujące historie, spotkania, co wam spędzało sens oczu. Mamy telefon.
5: No i słuchamy połączenia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Witamy.
7: Dzień dobry, tu mieszkaniec gminy Krzywiń.
6: Szanowny panie mieszkańcu gminy Krzywiń, proszę ściszyć radio.
7: Już, chwileczkę.
6: Dzięki.
7: Proszę pana, czy można pobierać coś, co nie jest zainstalowane?
6: O matko jedyna, ale mi pan pytanie zadał. Mogę do konkretów przejdźmy od razu.
7: Do konkretów. Tu chodzi o liczniki do wody i do ścieków. Liczniki do ścieków nie są zamontowane, a są pobierana opłata. Miesięczna opłata za licznik od ścieku jest 8,40, to na 2 miesiące wychodzi 16,80. I to jest pobierane od 1,5-2 lat.
6: Okej, okay. A kto to pobiera? Jakiś związek?
7: Tak.
6: Kto tam?
7: No ten przychodzi.
6: Kto wam wodę dostarcza i ścieki odbiera w Krzywiniu?
7: Schowa.
6: Okej, to wiemy, o co chodzi. Związek Wschowa.
7: Licznik jest zamontowany, a pobierają za licznik 8,40 na miesiąc, to na 2 miesiące, bo co 2 miesiące przychodzi.
6: Jasne. A jak panu tę wodę mierzą?
7: A to ja już nie wiem. Do tej pory było cały czas mierzone i wszystko się zgadzało, a od 1,5-2 lat nie wiem, czy to gmina zrobiła, czy to Wschowa zrobiła, że zalicznik też pobierają.
6: Okej. Okay. Zalicznik, którego nie macie.
7: Panie.
6: Przedziwne. Dobra, no spróbujemy to wyjaśnić, jak to działa, że nie macie licznika, a macie opłatę za licznik. Dziwne. Dziwne, ale 50, prawie ponad 50 lat chodzę po tym świecie, już powoli coraz mniej rzeczy mnie dziwi, ale...
7: No, no widzi pan.
6: No. Dobra, w Krzywiniu taka sytuacja.
7: Dobrego, dużo zdrowia.
6: Również
5: pozdrawiamy bardzo serdecznie
6: gminę Krzywin. Oby wam czereśnie obrodziły, bo ja w Krzywiniu kiedyś pyszne czereśnie jadłem. To były najlepsze czereśnie, jakie w życiu jadłem. I to było w Krzywiniu właśnie.
8: Takie wspomnienia masz.
6: Takie mam wspomnienia.
8: No i cudownie, telefon też masz.
6: Ale pan może to przebić licznikiem, który kosztuje, może, a którego nie ma.
5: Prawda, mamy telefon.
6: Mamy telefon.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
8: Ja też sprawę tych liczników właśnie opłaty. I w Leśnie jest to samo.
6: No nie, no
8: w Leśnie... Wszystko zgodnie z pracą.
6: No ale w Leśnie
8: jest opłata abonamentowa, jest jeden licznik.
6: No.
8: I jest opłata abonamentowa, woda, i opłata abonamentowa ścieki. A jest tylko jeden licznik jak na wodę.
6: No czy na wodę, ale na wodę pan ma licznik.
8: Tak,
6: no to...
8: ale opłata abonamentowa jest rozbita na opłata abonamentowa woda i opłata abonamentowa ścieki.
6: No dobrze, no ale rozumiem, no nikt chyba, nie wiem, czy ktoś ma licznik na ścieki, w sensie...
8: No nie ma, ale opłata abonamentowa ścieki jest naliczona.
6: No bo
8: ona
6: się...
8: wreszcie wychodzi 6,20 zł.
6: Nie no, za obsługę, w sensie... No... Okej, okay, to, że się pobiera opłatę za ścieki i abonamentową, tylko, czy, bo pan mówił z Krzywinia, opłatę za licznik ma, którą...
8: No to jest, no to jest za licznik.
6: No. Dobra, wyjaśnię to sobie.
8: Bo jest jeden licznik.
6: Okej.
8: Okay. No i ma, jest opłatą ma za pan, ścieki i za wodę.
6: No dobrze, ma pan licznik na wodę założony
8: na wodę.
6: W chałupie, jak ja.
8: Tak,
6: tak samo. Mam, tak. Mam w takim beznadziejnym miejscu, że może na odczyt to mam gimnastykę artystyczną. Ale okej. Okay. I ten licznik mi podaje, ile tej wody zużyłem. No,
8: tak.
6: A natomiast nikt chyba nie ma licznika na ścieki, w sensie...
8: No właśnie nie ma. To dlaczego opłata abonamentowa jest podana za ścieki?
6: Nie wiem, czy opłata...
8: Cztery pozycje na rachunku jest odprowadzenie czy... ścieków,
6: dobrze.
8: Jest dostawa wody i opłata abonamentowa woda, opłata abonamentowa ścieków.
6: Dobrze, ale czy opłata abonamentowa, a opłata za licznik to jest to samo?
8: No raczej tak.
6: No raczej, ale widzi pan. A może ta abonamentowa jest za...
8: Opłata abonamentowa za wodę wychodzi 10 zł,
6: no
8: a za ścieki 6 zł.
6: No to może te 4 zł to tylko z licznika. Choroba. Dobrze, ale ja tu sobie z panią prezes muszę wyjaśnić tę sprawę, bo co się liczy jako za co jest opłata abonamentowa, w sensie jaki koszt pokrywa. Natomiast no, pan z Krzywinia powiedział, że on nie ma w ogóle licznika, a płaci za licznik. No i to jest dziwne. bo ja mówię, no to nie wiem, jak rozliczają w Krzywiniu tę wodę w ogóle, bo jakoś muszą tę wielkość wody poznać, żeby klientowi rachunek przedstawić. No. Ale dobra, czy opłata abonamentowa, co wchodzi w skład opłaty abonamentowej za ścieki, panią prezes wodociągów muszę tylko złapać, ale to nie jest jakoś bardzo...
5: Poznamy teraz kolejny temat.
6: Dzień dobry. Halo.
9: Dzień dobry.
6: Witam.
9: Ja dzwonię w sprawie tych liczników z gminy Szlichtyngowa. W gminie Szlichtyngowa jest jeden licznik na wodę.
6: No.
9: Ile wody, tyle ścieków.
6: No tak, no mniej więcej, tak, no wiadomo, że to tak jest obliczane.
9: I abonament za licznik jest 52 zł i nikt pretensji nie ma, każdy
6: no dobrze,
9: płaci.
6: Ale licznik pan fizycznie w domu ma.
9: Tak.
6: No, a ten pan z Krzywinia mówi, że on nie ma tego licznika i to jest
9: no
6: dziwne.
9: No to ma ryczałt.
6: No to, ale jak ma w rachunku napisane opłata za licznik, no to też dziwnie, nie?
9: No,
6: no trochę dziwnie, więc...
9: Ale muszę... o licznik od wody.
6: No,
9: wody ja... się zużyje za 30 zł, a abonament za licznik 52 zł. I jakoś nikt się nie skarży na to. Każdy płaci, no bo
6: no.
9: Wiadomo, bez wody nie idzie żyć.
6: A no, co wy w jedni w tej Szlichtyngowie, co najwyżej możecie sobie z Odry wody nabrać. No i tyle, gdybyście zrezygnowali z dobrodziejstw cywilizacji. Dobra, ale ma pan licznik? Fizycznie pan ma, a ten pan z Krzywinia
9: mam
6: mówi,
9: licznik,
6: że nie
9: mam
6: ma.
9: Wodę, mam wszystko, mam pieniądze, żeby zapłacić i nie mam pretensji.
5: Bardzo się cieszę.
6: Król życia, no życzymy panu w takim razie, żeby tylko zdrowie dopisywało.
5: Tego też życzymy.
6: I szczęście, bo przypominamy, że jak to mówią na Titanicu, wszyscy zdrowi byli.
5: Prawda, prawda,
6: ale
5: prawda.
6: Ale trochę im szczęścia zabrakło.
5: No, delikatnie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
6: Witamy.
10: Dzwonię w sprawie tych liczników i powiem panu, jak to sprawa wygląda.
6: No, wreszcie,
10: bo ja akurat nie mam ścieków, bo mam oczyszczalnię ścieków.
6: Przydomową.
10: Ale syn ma. I ja dzwonię z gminy Kościan.
6: Okej.
10: Okay. I syn nie ma licznika na ścieki, ale płaci za licznik za ścieki, bo teraz gminy zrobiły taki dodatkowy podatek i my mamy wszyscy liczniki mają tylko na wodę, a opłata jest pobierana w każdej gminie za licznik za wodę i za licznik za ścieki, a nikt nie ma licznika za ścieki, tylko wszyscy mają liczniki za wodę. Ewentualnie jak ktoś ma gospodarstwo rolne, to...
6: Słuchamy.
10: Nie ma co mi to przerwa. Jak ktoś ma gospodarstwo rolne, to ma podlicznik do wody, która idzie na gospodarstwo, bo od tej wody się nie odprowadza ścieki, nie płaci się za ścieki.
6: Aha.
10: Czyli ja mam, jak ja mam gospodarstwo rolne i bym miał, ścieki, to mam dwa liczniki. Jeden licznik na dom, jeden licznik na gospodarstwo rolne. Ale jak ktoś ma... ale wtedy bym płacił trzy opłaty, bo bym płacił za dwa liczniki po te 8 zł plus za te ścieki, którego licznika nikt nie ma.
6: Znaczy,
10: rozumie pan?
6: Znaczy ja jestem w stanie zrozumieć, że ludzie nie mają licznika na ścieki, bo ja nie spotkałem się z czymś takim jak licznik na śmieci.
10: Na ścieki.
6: Natomiast,
10: ale opłata jest pobierana od każdego za licznik za ścieki, którego nikt nie ma.
6: I macie napisane na rachunku opłata za licznik?
10: Tak, na rachunku jest wyliczone, jest napisane opłata za... bo to się nazywa opłata abonamentowa i pisze za wodę i opłata abonamentowa za ścieki.
6: Dobrze, ale kochani, bo ja chcę rozróżnić te dwie rzeczy. To, że jest napisane opłata abonamentowa za ścieki, to jest zrozumiałe. Natomiast jak ktoś ma napisane opłata za licznik na ścieki, to bym tego nie rozumiał. Więc...
10: No to ja tego... Ja akurat ścieków nie mam.
6: No, ale mówię, jak abonamentowa, to rozumiem. No, jest to jakiś abonament.

0: Ludzie pragną piękna w ramach polskiego hitu i formacja nieżywych schabów.
1: My też pragniemy piękna i pragniemy piękna dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują urodziny, imieniny, moc gorących uścisków i wszystkiego, co tylko najlepsze dla was, kochani solenizanci. Solenizanci i jubilaci.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A kogo dzisiaj pozdrawiamy? Uwaga, wszystkich. Te pozdrowienia ślemy w kierunku Benedykta, Flawii, Gizely, Ludmiły i Floriana. Wszystkiego dobrego dla was raz jeszcze. Dezyderia na przykład dzisiaj, też Bonifacy w tym gronie oraz Ida. No dobrze, to teraz czas na konkurs urodzinowy imieninowe i czas na wasze SMS-y. Piękne SMS-y wysyłacie pod numer 7248, wpisując pierwsze hasło kolacja.
1: Dalej imię z nazwiskiem i numer telefonu osoby, która dziś świętuje. Na koniec fantastyczne życzenia, ale takie płynące prosto z serca. To wszystko tylko za 2,46 z VAT-em.
0: No i czekamy do godziny 12. Po godzinie 12 rozstrzygnięcie naszej zabawy, telefon do laureata, laureatki i tyle radości wam dzisiaj właśnie życzymy. Ba, jeszcze będzie nagroda.
1: Prezent.
0: Proszę bardzo.
1: Reklama.
2: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje i kawy. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: 11 lipca w Miejskiej Górce. Szykuj się na kolarskie emocje. Maraton od świtu do zmierzchu. Rywalizacja solo lub w drużynie przez 12 godzin na pętli 26 km. A dla tych, którzy wolą spokojniej, rajd 110 km Doliną Baryczy. Do wygrania m.in. rowery szosowe oraz wyjazdy zagraniczne. Na zakończenie koncert i zabawa do białego rana. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na stronie sts-timing.pl.
3: Jakiś pomysł na dziś?
4: Czarny piec i bambini.
3: O tak, dzieciaki się wyszaleją w bambini, a potem zjemy pyszny obiad.
4: Czarny piec, idealne miejsce codziennych spotkań, a także wyjątkowych imprez urodzinowych dla dzieci w sali zabaw bambini. Restauracja Czarny Piec i sala zabaw bambini. Zapraszamy. Kościan, ulica Nacławska 27.
5: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
6: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
13: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
14: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501 329 076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
15: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
16: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
17: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
18: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
19: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
3: Jest już 10:00.
20: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie 2 dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
21: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
20: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 kilometrów od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
22: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
23: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
24: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
22: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
25: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
22: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
20: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. Lot robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
26: Radio Elka, lokalne radio.
3: Autopromocja.
27: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
28: W Paryżu działa.
29: Londyn ok.
30: W Madrycie super.
31: Sydney też działa.
32: I Warszawa też słucha.
27: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
3: Autopromocja.
33: Słuchacie wiadomości Radia Elka.
26: Radio Elka, lokalne radio.
34: Teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. A na początek oświadczenie prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego dotyczące wypowiedzi z wczorajszego wyroku Sądu Pracy, który rozstrzygał sprawę dyscyplinarnych zwolnień pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W ustnym uzasadnieniu sędzia Łukasz Kaczmarek przywołał zeznania Roberta Florczaka o spotkaniu z prezydentem Leszna i jego zastępcą, podczas którego miał on otrzymać polecenie, że ma po sobie posprzątać. Prezydent Grzegorz Rusiecki w swoim oświadczeniu przekazał, że w 2025 roku odbywały się spotkania z ówczesnym prezesem MPC-u Robertem Florczakiem, podczas których został on zobowiązany do uporządkowania wykazanych nieprawidłowości w spółce. Jednocześnie prezydent podkreślił, że decyzje kadrowe i zarządcze w miejskich spółkach są autonomiczne i podejmują je ich prezesi bez bezpośredniego wpływu prezydenta miasta. I zmieniamy temat. inspirujące, wyjątkowe i pełne emocji. Tak uczestniczki podsumowały spotkanie z Jolantą Kwaśniewską w Zamku Królewskim w Rydzynie. Była pierwsza dama, gościła tam w ramach projektu Być kobietą on tour. Opowiadała o życiu rodzinnym, działalności Fundacji Porozumienie bez Barier, której jest założycielką i prezeską, oraz zachęcała kobiety do wzajemnego wsparcia.
1: Jak zaczynała się prezydentura mojego męża, ja miałam 40 lat. Ja byłam mężem mojej córki i ja miałam taki power, ja miałam taką siłę, ja miałam taką chęć robienia fajnych rzeczy. Te projekty pęczkowały. Ale potem pomyślałam sobie, jak już skończyła się ta prezydentura, co 5 lat, i sobie mówiłam, dobra, już przestaję działać, już chcę komuś oddać tą pałeczkę, stąd skończyłam 60 lat, więc teraz jakoś tak bardziej żyć w tym chciałam, z tym moim mężem gdzieś w świat wyjechać, tak żeby dłuższy czas gdzieś pobyć, coś zwiedzać, no ale stare jakieś kolejne fajne wyzwania przychodziły, że no jakoś skończyłam w zeszłym roku 70 lat i już powiedziałam moim dzieciakom fundacji, słuchajcie, koniec, teraz jest czas na mnie, ja muszę realizować moje jakieś tam marzenia, ale to nie wychodzi, bo jest ciągle coś, bo do takich fantastycznych projektów daje się ciągle namówić. Ciągle coś nowego, ciekawego takiego jest. No i we mnie jest taka niezwykła ciekawość nie tylko świata, ale ludzi. Jestem ciekawa ludzi.
34: Jolanta Kwaśniewska, zapytana o to, jak mimo swojego wieku utrzymuje świetną kondycję, zachęcała do metody małych kroków, celebrowania życia, ale też ruchu i aktywności. W wydarzeniu, które było odpłatne, wzięło udział ponad 250 osób.
2: No z jakimi wrażeniami opuszcza Pani spotkanie?
4: Wzruszona jestem i myślę, że wiele kobiet, które były obecne w tej sali, odkrywało siebie, a jeśli nawet do tego momentu nie wiedziały, jakie są, czy jakie powinny być, to myślę, że to spotkanie ogromnie w tym pomogło. Wspaniała, cudowna, szczera, otwarta i naturalna kobieta.
5: Inspirujące, dobra energia, absolutnie na najwyższym poziomie i podane wszystko w taki fajny, prosty sposób, taki kobiecy, tak od serca. Cudowne spotkanie. Wiedziałam, że będzie pięknie, ale to przerosło moje oczekiwania.
6: To jest dla mnie kolejne takie wydarzenie w moim życiu i moment w moim życiu, który zaparł mi dech w piersi i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być, doświadczyć niezwykle magicznej aury, którą roztacza pani prezydentowa.
7: Bardzo miło było zobaczyć prezydentową na żywo, w jakiej formie w ogóle wspaniałej jest i nie myślałam, że to będzie takie świetne spotkanie.
8: Ja też zawsze marzyłam, żeby spotkać tak osobiście panią prezydentową, bo przecież ona jest taką ikoną na Polek, to 10 lat bycia pierwszą damą, to nie było tylko przez nią pełnienie funkcji, ale ona naprawdę była tą pierwszą damą i do dzisiaj myślę, że wiele Polek ją podziwia. No ja traktuję jako taką pierwszą, najważniejszą powojenną prezydentową.
34: Inicjatorkami spotkania z panią prezydentową były leszczynianki Sylwia Klabińska i Angelika Malepszy. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie Państwo obejrzeć w portalu lk.pl.
26: Radio Elka, lokalne radio.
9: Na zegarach od 8 minut godzina 10. Jeżeli chodzi o nasze spotkanie, to ostatnia godzina
10: tego spotkania czwartkowego. Właśnie 7 dzień maja, kłaniamy się nisko, jesteśmy z wami do 11 w składzie Eryk Wojtek
9: i Aneta Nowak. Witamy serdecznie.
33: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Maccar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
11: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
0: Reklama.
9: I czas na informacje pogodowe, już teraz.
10: W tym momencie na radiowym termometrze jest prawie 10 stopni. Uwaga, z 11 zapowiadanych na dziś w całym regionie pada deszcz i tak będzie padał do samego wieczora.
9: I patrzę, jak wyglądać będzie sytuacja najbliższej nocy, a tutaj 8 stopni na plusie, a więc no niewiele mniej od tego, co teraz na termometrze. Jutro pełne zachmurzenie, jeżeli chodzi o temperaturę 13, szczęśliwa. Jutro 15 stopni w sobotę, w niedzielę 20 i w niedzielę więcej słońca. W poniedziałek znów opady deszczu w naszym regionie się pojawią. Pięknie. Musielibyście Anetę zobaczyć, jak się chowa właśnie przed deszczem. 1011 hektopaskali na barometrze i wiatr wiejący z północy teraz z prędkością 14 km na godzinę.
12: Reklama.
13: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
33: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
12: Reklama.
14: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
15: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodziny i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
14: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
16: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
21: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
33: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku. roku.
1: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
4: Reklama.
9: A na zegarach minęła już 10:15.
33: Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.
20: Dziś kwadrans samorządowy związany z sesją Rady Miejskiej Leszna, więc w studio przedstawiciele klubów Rady Miejskiej. Witam serdecznie. Pan Ireneusz Matłoka, Działajmy dla Leszna.
22: Dzień dobry Państwu.
20: Pan Marek Wajn, Koalicja Obywatelska.
23: Dzień dobry.
20: I pan Zenon Jóźwiak, Prawo i Sprawiedliwość.
24: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
20: Dzisiaj, proszę Państwa, sesja taka, ja nie powiem, że ona jest nadzwyczajna, bo ona jest w normalnym trybie zwołana, ale tak trochę na szybko. Chodzi o kilka pilnych, bieżących spraw, które szanowni radni muszą uchwalić. 5 projektów uchwał. No i pierwszy projekt, proszę Państwa, utworzenie żłobka miejskiego. Znamy historię żłobka. Żłobek, który działa na ulicy Jagiellońskiej jako instytucja niepubliczna, kończy działalność. W związku z tym miasto chce ten żłobek przejąć.
25: Proszę, od prawej.
22: Szanowni Państwo, ja myślę, że każda taka placówka, która funkcjonuje w mieście, to musimy rozpatrywać w wielu kwestiach czy aspektach. Pierwsza sprawa to jest aktywizacja zawodowa. Tu w tym wypadku szybszy dostęp, czyli szczególnie mamy, mogą szybciej z powrotem wrócić do zawodu czy rozpocząć pracę. W drugiej kolejności to jest kwestia, zasada jakby wyrównywania szans, bo żłobki miejskie mają przeważnie niższe czesne czy niższe opłaty i w tym wypadku, bo miasto może korzystać z takich programów jak Aktywny Maluch, który jest w tej chwili od roku 2022 do 2029 i z tego programu, do tego programu miasto przystąpiło. Kolejną rzeczą to jest to, że od 1 stycznia tego roku zostały utworzone, czy obowiązują zasady takich samych standardów opieki nad dziećmi we wszystkich placówkach i to jest kolejny element, który jest jakby ważny dla rodziców i dla dzieci. No i myślę, że w ten sposób my jako miasto możemy pomóc społeczeństwu. Oczywiście jest to również zasada jakby dla każdej gminy, że te usługi społeczne muszą być jakby zorganizowane, czy muszą być przejęte przez gminę, to, że w ten sposób miasto występuje do utworzenia tej placówki i
20: ja rozumiem, że pan radny zasadniczo popiera ten projekt.
22: Jak najbardziej popieram, bo uważam, że, jesteśmy...
20: Bo to jest pomysł pana prezydenta Grzegorza Rusieckiego. Myślałem, że pan radny Marek Wajns, że tak powiem, z obozu prezydenckiego będzie tutaj promował.
22: Ale panie redaktorze, musi pan redaktor zauważyć, że ileś lat spełniłem jakby swojego życia spędziłem w edukacji i każda taka placówka dla mnie jest bardzo ważna.
20: Im więcej
22: ważna.
20: Placówek edukacyjnych, tym lepiej.
22: Dla mnie tak.
20: Okej. Okay. Pan Marek Wajn?
27: Kolega radny Matłoka przygotowany jest perfekt ze żłobka. Ja powiem krótko. 95 miejsc dla dzieci. Miejsce, w którym żłobek funkcjonował. Myślę, że społeczeństwo się przyzwyczaiło do tego. Oczywiście jesteśmy za. No, będą koszty, ale na pewno...
20: A już wiemy, jakie koszty, bo ten żłobek wymaga remontu.
27: Tak. Tak, pewien remont musi być tam przeprowadzony. Ja nie wiem, czy...
22: To czy możemy powiedzieć, że w budżecie mamy zabezpieczone 1 000 000 zł, natomiast z programu Aktywny Maluch to jest kwota około 50 tysięcy na jedno miejsce, a tych miejsc będzie razy chyba...
20: Ale jeszcze tych pieniędzy z programu
22: Jeszcze nie ma, ale myślę, że nie będzie to... No, sądzimy, że one jakby wpłyną do budżetu miasta.
20: Czy Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj swoje stanowisko odrębne czy podobne?
4: Mamy dokładnie takie same stanowisko i właśnie cieszymy się bardzo, że pan prezydent w miejsce tego żłobka, który funkcjonował przez wiele, wiele lat i wrósł jakby w krajobraz Leszna, po prostu powstaje żłobek samorządowy, tym bardziej, że też nawet sami tam, jak rozmawialiśmy o programie wyborczym, to mówiliśmy o tym, żeby taki żłobek miejski powstał, bo jak możemy się przyjrzeć, w wielu innych miastach takie żłobki samorządowe powstają. I tutaj, o czym mówił kolega radny Ireneusz, również też wtedy mamy też tę możliwość jakby wpływania na wysokość opłat żłobkowych.
20: A już wiemy, ile będą wynosić opłaty żłobkowe? Od września wiem, że będzie w takim jeszcze okrojonym trybie ten żłobek funkcjonował, bo pan prezydent tłumaczył, że no właśnie, potrzebne są pieniądze, trzeba zrobić remont i on docelowo będzie miał tam te 90 dzieci. Na razie chyba tam będzie 40 mniej więcej w nowym tym roku szkolnym. No dobrze, wszyscy są
4: ale
20: za.
4: Ale temat już był, panie redaktorze, kilka miesięcy temu poruszany i tam była też kwestia, jakby prowadząca żłobek rozmawiała z panem prezydentem odnośnie tego, aby ci ludzie, którzy są zatrudnieni, byli przejęci przez nowy żłobek. I wtedy, o ile pamiętam, pan prezydent taką wolę zadeklarował.
20: Tak, było trochę zamieszania. Niedawno robiliśmy o tym artykuł, bo dostaliśmy list właśnie od ludzi pracujących w żłobku, którzy nie byli do końca pewni. Pan prezydent zapewnił, że wszyscy będą mieli pracę, także to jest też ważna wiadomość. No dobrze, uchwała o żłobku przejdzie prawdopodobnie jednogłośnie, z tego co widzę. Natomiast mamy też kilka innych projektów, między innymi zmiany w budżecie. Zmiany w budżecie, proszę Państwa, to jest na każdej sesji, bo to są kwestie porządkowe, ale sobie zajrzałem do tego projektu i tam na przykład pojawia się więcej pieniędzy na utrzymanie porządku w mieście.
27: To są niejako pieniądze też zaoszczędzone z akcji zimowej i myślę, że uważa pan prezydent, że no, żeby był porządek w mieście, to chyba nikt nie będzie przeciwko temu protestował. Także myślę, że to dobry cel.
20: Nie wiem, czy państwo wiecie, że zmienia się troszeczkę cała filozofia utrzymania porządku w mieście, bo ma się tym zajmować Miejski Zakład Zieleni.
4: No to wiemy.
20: Znaczy ja mówię o państwu słuchaczach przede wszystkim. A panowie myślicie, że to jest dobry pomysł, żeby Miejski Zakład Zieleni się zajmował sprzątaniem miasta, a nie Miejski Zakład Oczyszczania?
27: Okaże się w praniu. Okaże się w praniu, czy ten pomysł jest lepszy, czy powinny... Ja nie uważam, że Miejski Zakład Oczyszczania koniecznie musi sprzątać...
20: Nie, koniecznie musi się zajmować oczyszczaniem.
27: Może to nie mówimy o oczyszczaniu, mówimy o sprzątaniu, o porządku, nie? Także zobaczymy, co wyjdzie w praniu.
4: Ale dobrze, że będą to robiły spółki miejskie. Nie będzie to robiła zewnętrzny podmiot.
20: A ja nie wiem, czy Miejski Zakład Zieleni nie ogłosi jakichś przetargów, bo prezes Kamiński mówił, że na pewne rzeczy będzie przetarg, między innymi na te patrole rowerowe, które jeżdżą i sprzątają, bo one mają niestety też zniknąć, w tym sensie, że już MZ, no teraz to się RCGO nazywa, i oni przestaną świadczyć te usługi i ma być podobno nowy podmiot, który ma być wyłoniony w przetargu.
27: Nie wiem, ja nie umiem powiedzieć na ten temat.
20: Okej. Okay. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Międzytorza także ma być uchwalany. Czy tu panowie wiecie, czy duże zmiany nas czekają?
27: No ja jestem bardzo zadowolony, że wreszcie ten plan zostaje wywołany, dlatego że cel tego planu to jest w przyszłości zrobienie tego węzła przesiadkowego w okolicach dworca. Jak gdyby połączenie części rewitalizacyjnej miasta, czyli centrum, z zewnątrz. I to będzie sięgać aż od ulicy, powiedzmy, Zatorzy, po ulicę Dożynkową, poprzez Tamę Kolejową. Jest to oczywiście przyszłość, ale od czegoś trzeba zacząć. I wreszcie ten plan, myślę, że otwiera drogę do tego, żeby można tam działać.
20: Ulica Towarowa, no to jest miejsce, które nie jest wizytówką naszego miasta. Bardzo często nasi słuchacze zwracają na to uwagę. Przyjeżdżają ludzie do Leszna, wysiadają z pociągu i widzą No nie wiem, Łódź Bałuty, tak? Lata 80.
22: Ja chciałbym dodać tylko do tego planu, że jakby nie uwzględniono uwagi mieszkańca, który chciał, aby tam w tym planie była zabudowa wielorodzinna i tylko została uwzględniona zabudowa bliźniacza, bo myślę, że to zaburzałoby.
20: Blokowisk nie będzie.
22: Tak, nie będzie.
0: To znaczy, to jest teren, który zostanie uporządkowany, nie pod względem architektonicznym, jakbykolwiek, cokolwiek będzie miasto robiło, czy indywidualnie już będą wiedzieli, co można zrobić. No to są takie jakby słabe niektóre punkty w Lesznie, gdzie trzeba uporządkować i to wydaje mi się, że pod tym względem Wydział Architektury robi to w sposób perfekcyjny.
20: A czy szanowni radni już wiedzą, kiedy kolej przekaże miastu teren na towarowej?
5: Nie umiem powiedzieć kiedy, ale ja obserwując to przez szereg lat, właśnie decyzję czy współpracę z koleją, oceniam w tej chwili, że wreszcie to wygląda na to, że kolej nie będzie utrudniać i że kolej będzie... taką mam nadzieję, o!
20: To szczytem marzeń byłoby, gdyby jeszcze zamiast nie utrudniać, jeszcze by zaczęli pomagać, ale pozdrawiamy kolejarzy. I ostatni projekt, proszę Państwa, to jest zmiany regulaminu dotyczącego targowiska na Nowym Rynku. Targowisko, jak wiemy, nie znalazł się nikt chętny, żeby je prowadzić i będzie to prowadzone przez miasto.
5: 2 dni w tygodniu, środa, piątek, od godziny 5 do godziny 15 będą wyznaczone miejsca na stoiskach handlowe. Rzeczywiście nikt nie chciał wziąć tego w ajencję, a miasto ze względu na zainteresowanie tym targowiskiem i na jak gdyby na potrzeby tych sprzedających tam i kupujących taką formułę i regulamin opracowało i będziemy ten regulamin zatwierdzać.
22: Ja uważam, że przyzwyczajenie jest drugą naturą, a więc w tym miejscu od dawien dawna pamiętamy targowisko i sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, że miasto przejęło na siebie to, aby handlujący mogli...
20: Miasto przejęło, bo miasto musiało przejąć, bo nie było chętnych.
22: No nie było chętnych, ja rozumiem, no ale myślę, że to ucieszy wszystkich.
20: Prowadzenie targowiska tych... okazuje się nie jest żadnym dobrym interesem.
22: No nie wszystko musi być interesem w funkcjonowaniu gminy, ale...
0: No niekoniecznie, uważam, panie redaktorze, nie robiliśmy analizy. Powiem tak, jak kiedyś pracowałem w Urzędzie Miasta, zajmowaliśmy się też między innymi targowiskami i na ulicy Holenderskiej i tym. I wcale to nie jest tak, że to nie jest taki intratny interes, ale może nie są to takie pieniądze, których ludzie by oczekiwali.
20: No ale też nie porównujmy, bo targowisko na Holenderskiej właściwie działa w dużo większej skali niż to na Nowym Rynku. Ja w dni targowe oczywiście jestem w pracy, ale w soboty, jak sobie chodzę na Nowy Rynek, pozdrawiam przy okazji tam tych, którzy tam bywają, no kremników jest ledwo kilka i tam rzeczywiście wielkiego ruchu nie ma, a już estetyka Nowego Rynku to jest zupełnie inna para kaloszy. Proszę Państwa, sesja o godzinie 14. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to jest, proszę Państwa, sesja w maju już nie będzie, w maju już więcej sesji nie będzie, będzie w czerwcu i to będzie sesja absolutoryjna, więc pewnie będziemy mieli dużo więcej do pogadania wtedy o tym, jak radni oceniają pracę prezydenta, a tymczasem bardzo dziękuję. Zenon Jóźwiak, Marek Wajn i Ireneusz Matłoka byli naszymi gośćmi.
22: Dziękuję. Dziękujemy.
33: Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.

0: Profesjonalni kierowcy, komfortowe auta i zawsze na czas. Atrakcyjne zniżki dla stałych klientów. Zamówienia na teraz i terminowe. Szybki dojazd i bezpieczna jazda. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez naszą aplikację.
1: O nie, znowu zator?
2: Bez paniki. Hydrobanda wchodzi do akcji.
1: Hydro kto?
2: Hydrobanda. Przyłącza wodkany, kanalizacje deszczowe, drenaże, przewierty sterowane i usługi minikoparką. Kamerą przejrzymy rury lepiej niż ty swoje konto po wypłacie. Hydrobanda. Bartosz Matuszewski. Zadzwoń 665 722 584. Szukaj nas na Facebooku.
0: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Ma Lepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Roboty koszące od Unicus Robotics. Zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź nas. Stary Gostyń 1U oraz Gostyń Jana Pawła 46. Unicus Robotics. Inteligentne roboty koszące. www.unicusrobotics.pl.
0: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
0: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
10: Reklama.
11: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: No właśnie, to tytuł ich marzenia, a marzenie można spełnić za 500 zł, a dlaczego nie?
1: Tak, małymi kroczkami do celu oczywiście możecie sobie zarobić, a przy okazji posprzątać sobie wokół gdzieś domu, garażu, szopek, a to wszystko w Radio Jarmarku o 10:45.
0: Zapraszamy!
1: Reklama.
0: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Tebutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Tebutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Tebutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Tebutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
13: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
14: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno-Zaborowo, ulica Górowska 16.
15: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leszną przed Zaborowem.

0: Rod Stewart, a ja wespół z Anetą Nowak. Już teraz zapraszamy was na Radio Jarmark.
1: No właśnie, w tym momencie startujemy z handlem na naszej antenie do kwoty 500 zł. 65 529 5529 numer pozostaje niezmienny, jest do waszej dyspozycji przez najbliższe 5 minut.
0: O, proszę bardzo, już jest pierwszy telefon. Dzień dobry, słuchamy.
2: No dzień dobry, mam do sprzedania broń sportową, wiatrówkę, nie złamana w połowie, tylko naciągana od dołu za cenę 300 zł. Mój numer telefonu 726 175 154 okolice Rawicza. Dziękuję bardzo.
0: I bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Nie powtórzymy tego, bo nie wiem, jak to wygląda regulaminowo odnośnie takich przedmiotów na naszej antenie, czy regulaminowo może niekoniecznie, ale jak ktoś chętny, to numer możemy powtórzyć 726 175 154, druga oferta przed nami. Dzień dobry.

0: Kontakt 662 813 804.
1: I mamy już kolejne połączenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam do sprzedania drzwi wewnętrzne nowe koloru grafitowego za 300 zł. To jest wraz z ościeżnicą. To jest Leszno. Mhm. Mój telefon 65 529 1808.
1: I bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
0: Drzwi wewnętrzne nowe z ościeżnicą za 300 zł, 655 291 808.
1: Zdaje się, że mamy już kolejne połączenie w Radiu Jarmarku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Proszę.
3: Proszę pana, ja chciałbym kupić drzwiczki zabytkowe pojedyncze do przenośnego pieca kaflowego w ramie o wymiarach 21 cm na 13 cm. Dzwonię z Rawicza. Mój numer telefonu to 692-431-506. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: No i oferta kupna się pojawiła. Drzwiczek do pieca kaflowego 692-431-506. I kolejnego słuchacza już chyba mamy na linii.
1: Tak,
0: halo,
1: tylko
0: halo.
1: Kończę dopisywać i mamy już telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Mam na sprzedaż szklanki kolekcjonerskie, piłka nożna. To są Mundial 82 rok. Jest 10 sztuk, wszystkie w stanie idealnym. Cena 200 zł. Mm-hmm. Mój numer telefonu 796-729-403.
0: Bardzo
1: dziękujemy i pozdrawiamy.
0: No bardzo ciekawe, szklanki kolekcjonerskie z piłkarzami 82 rok za 200 zł. 796, 729, 403.
1: I przed nami już szósta oferta. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, ja dzwonię z Leszna. Ja poszukuję, aby ktoś miał taką szlifierkę gotową, można Diaksa albo Flexa, taką na akumulator, jakby ktoś miał na sprzedaż. Z Leszna, bo kolid. Mm-hmm. Jestem z Leszna i mój numer to jest 880-894-970. Pozdrawiam mojego ciemka.
1: Dzięki, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Poszukiwana szlifierka kątowa 880-894-970.
1: No i mamy już kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień
0: halo?
1: Dobry.
6: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
6: Mam na sprzedaż orbitek Zipro Bur magnetyczny. Nowy kosztował 750 zł. Sprzedam za 500 zł. Mhm. Nie jest używany, nie był używany.
1: Numer telefonu?
6: Mój numer 669-429-022.
1: I dziękujemy bardzo.
0: Orbitrek za 5 stówek, 669-429-022.
1: No i kończymy powoli Radio Jarmark, jeżeli chodzi o ten pierwszy, kolejny. Dziś, przypomnę, o godzinie 14.45 polecamy, zapraszamy w imieniu Angeliki Surowiec. Polecamy właśnie to wydanie i cały program od 11.
0: Oczywiście, jeszcze przypominamy numer do sekretariatu, w którym znajdują się wszystkie zapisane oferty. 65-529-5678.
1: A za dziś dziękujemy pięknie. Od 6 rano byli z wami Aneta Nowak.
0: Jarek Wol.
1: A my słyszymy się jutro.
0: Też od 6, pa.
1: Zapraszamy serdecznie.
7: Ogłoszenia Radia Elka.
8: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
9: Wziąłeś kredyt w euro lub we frankach? Sprawdź, czy możesz odzyskać pieniądze. Bezpłatna analiza umowy. Nie czekaj. Zadzwoń 797-385-580. Powtarzam. 797-385-580.
7: Były to ogłoszenia Radia Elka.
10: Reklama.
11: Automruz Telegram.
12: Oh my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
13: Masz na myśli OMG?
14: Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
12: MG. Zawsze chciałam je mieć.
14: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas z kartą Intermarché. Pomidor czerwony, kilogram 9,99. Ogórek krótki, kilogram 4,99. Oraz papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, 8 rolek, 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
1: Szukasz pracy? Znasz się na ciężarówkach? ESA Trucks Polska szuka właśnie Ciebie. Zatrudnimy na stanowiska. Mechanik, elektromechanik pojazdów ciężarowych oraz specjalista do spraw serwisu. Oferujemy stabilne zatrudnienie, rozwój i pracę w solidnym zespole. A najlepsze? Nie wymagamy CV. Sprawdź oferty na esatrucks.pl lub zadzwoń pod numer 509 690 255. Dołącz do ESA Trucks Polska. Jesteśmy autoryzowanym serwisem DAF w Komornikach pod Poznaniem. Łatwy dojazd drogą ekspresową.
3: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
7: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
8: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501 631 909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
9: Słuchajcie, wesele było fantastyczne, goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa & Golf, idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy, Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
7: Wybiła 11, czas na wiadomości.
12: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
13: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
12: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
14: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
12: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
15: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
12: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody, awaryjne hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
6: Radio Elka, lokalne radio.
16: Autopromocja.
17: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
18: W Paryżu działa. Londyn ok.
19: W Madrycie super.
20: Sydney też działa.
21: I Warszawa też słucha.
17: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
16: Autopromocja.

0: Na zegarach już prawie 5 minut po godzinie 11. 7 maja w kalendarzu czwartek. Zbliżamy się do weekendu. Dziś pochmurno, ale weekend podobno nieco lepszy, ale o pogodzie za chwilę. Czwartek, imieniny obchodzi dzisiaj Benedykt, Flawia, Florian, Gizela i Ludmiła. Wszystkiego dobrego, a przy mikrofonie do godziny 16. Angelika Surowiec. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: No i zerkamy sobie na termometry. Najchłodniej w tym momencie w Olsztynie, tam 9 stopni, chociaż temperatura odczuwalna nawet niżej, jakieś plus 6, plus 7 stopni. Chłodno dzisiaj, pochmurno i deszczowo. Może nie są to takie intensywne w sensie, nie wiem jak to się mówi, ilość wody na sekundę, na minutę, natomiast siąpi i będzie siąpiło dzisiaj większość dnia. Maksymalna temperatura na dziś to 10 stopni na plusie. W nocy znów zrobi się chłodno, plus 6 stopni na dzisiejszą noc zapowiadają synoptycy, a jutro maksymalnie tylko plus 13. Pochmurne niebo, ale już bez opadów. Sobota i niedziela, bo to nas pewnie mega interesuje, czyli 9 i 10 maja. 15 stopni w sobotę i odbijamy w stronę ciepła dopiero w niedzielę. Miało być troszeczkę inaczej, miało być już w piątek troszeczkę cieplej, ale tutaj przemieszcza nam się ten front. Zerknijmy jeszcze na barometry. 1012 hektopaskali, a wiatr umiarkowany wieje do nas z północnego wschodu. W tej chwili z prędkością około 11 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A. Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

incydentem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Maki, skup żywca ziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Jakiś pomysł na dziś?
2: Czarny piec i bambini.
1: O tak, dzieciaki się wyszaleją w bambini, a potem zjemy pyszny obiad.
2: Czarny piec, idealne miejsce codziennych spotkań, a także wyjątkowych imprez urodzinowych dla dzieci w sali zabaw bambini. Restauracja Czarny Piec i sala zabaw bambini. Zapraszamy. Kościan, ulica Nacławska 27.
3: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
4: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
8: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
9: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
10: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
11: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
12: Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Ma Lepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
3: O nie, znowu zator?
4: Bez paniki. Hydrobanda wchodzi do akcji.
3: Hydro kto?
4: Hydrobanda przyłącza wodkan, kanalizacje deszczowe, drenaże, przewierty sterowane i usługi minikoparką. Kamerą przejrzymy rury lepiej niż ty swoje konto po wypłacie. Hydrobanda. Bartosz Matuszewski. Zadzwoń 665 722 584. Szukaj nas na Facebooku.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
9: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
10: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomiński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
11: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
12: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza samorząd województwa wielkopolskiego.
11: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji. Dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
12: W miasteczku zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
11: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru Zalewski.
12: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodzinę i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
3: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
5: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 Skup Sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66 Skup Sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
6: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501 329 076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
7: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
0: Reklama.

21 minut pozostało do godziny 12. W kalendarzu obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Hasła, więc eksperci od cyberprzestrzeni i można powiedzieć cyberbezpieczeństwa nawet przypominają, dobre hasło powinno być tak: długie, unikalne i najlepiej zupełnie niezwiązane z naszym imieniem, datą urodzenia czy imieniem psa albo bliskiej nam osoby. Najbezpieczniejsze są całe frazy albo połączenia przypadkowych słów, cyfr, no i znaków. No i najważniejsze, nie używamy jednego hasła wszędzie. A teraz już bezpiecznie przechodzimy do kolejnej dawki muzyki w Radiu Elka, The Cure i Love Song.

0: Wybrzmiewa sobie nasz powerplay. The Rolling Stones powracają z nową płytą Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Sam tytuł można przetłumaczyć jako obce języki albo obce języki czy języki świata, ale to też wyraźne nawiązanie do kultowego logo zespołu, słynnych ust z wysuniętym językiem. W kampanii promocyjnej albumu pojawiły się nawet różne wersje tytułu w wielu językach świata. No i pierwszym singlem zapowiadającym ten album jest właśnie In the Stars. Energetyczny, bardzo melodyjny numer, utrzymany w klasycznym chyba stylu Stonesów, który właśnie sobie wybrzmiał i wybrzmi jeszcze raz, bo to jest nasz obecny powerplay.
1: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda Jayku. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
2: Reklama.

0: fajny. 500 545 500.
1: Słomu i grata PL. 11 lipca w Miejskiej Górce szykuj się na kolarskie emocje. Maraton od świtu do zmierzchu, rywalizacja solo lub w drużynie przez 12 godzin na pętli 26 km. A dla tych, którzy wolą spokojniej, rajd 110 km Doliną Baryczy. Do wygrania między innymi rowery szosowe oraz wyjazdy zagraniczne. Na zakończenie koncert i zabawa do białego rana. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na stronie sts-timing.pl.
2: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
3: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782-782-087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.

0: na pizza i nie tylko. Odwiedź nasz lokal i ogródek na Jackowskiego 87.
1: Korzystaj z naszych promocji, przeżywając z nami sportowe emocje.
2: U nas też na pizza to nie ściema. Z pizzerii Frico.
3: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
4: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
5: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
6: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601 78 46 47.
7: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
8: Reklama.
9: Wybiła 12.
10: Radio Elka, lokalne radio.
8: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Utworzeniem miejskiego żłobka zajmą się dziś na sesji Radni Leszna. Uchwała jest skutkiem zakończenia działalności żłobka prowadzonego przez prywatny podmiot. Nastąpi to z końcem czerwca, dlatego na szybko zwołano sesję, podczas której radni mają zdecydować o powołaniu jednostki samorządowej, która będzie działać od 1 lipca. Lokalizacja żłobka nie zmienia się, ma on nadal funkcjonować przy ulicy Jagiellońskiej. Miasto jednak planuje modernizację obiektu. Samorząd wystąpił o dofinansowanie z rządowego programu Aktywny Maluch, w którym można otrzymać ponad 57 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca w żłobku. Jak zapowiadał w Radiu Elka wiceprezydent Maciej Grabianowski, wniosek do programu zakłada 60 nowych miejsc, a więc wsparcie mogłoby wynieść 3,5 miliona złotych. Jednak zanim dojdzie do modernizacji, żłobek działał będzie w skromniejszej formule. Od lipca będzie w nim około 30 dzieci. Przedstawiciele klubów Rady Miejskiej Leszna, Ireneusz Matłoka, Marek Wajn i Zenon Jóźwiak w kwadransie samorządowym w Radiu Elka zgodnie zapewnili, że popierają przyjęcie uchwały.
11: W ten sposób my jako miasto możemy pomóc społeczeństwu. Oczywiście jest to również zasada jakby dla każdej gminy, że te usługi społeczne muszą być jakby zorganizowane, czy muszą być przejęte przez gminę, to, że w ten sposób miasto występuje do utworzenia tej placówki.
12: 95 miejsc dla dzieci, miejsce, w którym żłobek funkcjonował. Myślę, że społeczeństwo się przyzwyczaiło do tego. Oczywiście jesteśmy za. No, będą koszty, ale na pewno...
13: A już wiemy, jakie koszty, bo ten żłobek wymaga remontu.
11: W budżecie mamy zabezpieczone 1 000 000 zł, natomiast z programu Aktywny Maluch to jest kwota około 50 tysięcy na jedno miejsce.
14: Mamy dokładnie takie same stanowisko i właśnie cieszymy się bardzo, że pan prezydent w miejsce tego żłobka, który funkcjonował przez wiele, wiele lat i wrósł jakby w krajobraz Leszna, po prostu powstaje żłobek samorządowy, tym bardziej, że też nawet sami tam, jak rozmawialiśmy o programie wyborczym, to mówiliśmy o tym, żeby taki żłobek miejski powstał, bo jak możemy się przyjrzeć, w wielu innych miastach takie żłobki samorządowe powstają.
8: Sesja rozpocznie się dziś o godzinie 14. Znaczne ilości narkotyków przejęli gosteńscy policjanci. Środki odurzające w aucie wiózł do Gostynia mieszkaniec Poznania. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w wyniku pracy operacyjnej dowiedzieli się o mężczyznach, którzy mogą przewozić narkotyki na teren Gostynia. Funkcjonariusze w Kunowie zatrzymali do kontroli drogowej samochód z 3 mieszkańcami Poznania, relacjonuje Monika Curyk, oficer prasowa komendy w Gostyniu.
15: 25-letni pasażer Hondy posiadał w kieszeni spodni 3 woreczki z zawartością narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana oraz metamfetamina. Kryminalni przeszukali również pojazd. Pod tylną kanapą funkcjonariusze znaleźli kolejne ukryte narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że zabezpieczone substancje to metamfetamina i marihuana. 25-latek przyznał, że narkotyki należą do niego. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 316 gramów narkotyków, w tym ponad 204 gramy metamfetaminy oraz ponad 110 gramów marihuany.
8: 25-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków w warunkach recydywy. Był już karany za podobne przestępstwo. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Kościańscy policjanci przyjrzeli się temu, jak i gdzie parkują kierowcę. Efektem były dziesiątki mandatów. W trakcie dwudniowej akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 59 wykroczeń. W 40 przypadkach nałożono mandaty karne, natomiast 19 spraw skierowano do dalszego postępowania. Policja zapowiada, że podobne działania będą cyklicznie prowadzone na terenie całego powiatu kościańskiego.
10: Radio Elka, lokalne radio.
16: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
16: Reklama.
18: Moto News.
19: Czwartek, moi drodzy, czas wyjechać na drogi z motoniusami Radia LK, a ja razem z nimi śmigam i dodaję porcję świeżych informacji. Dziś będzie trochę o dwóch kółkach, ale spokojnie, kierowcy też powinni się zainteresować, bo te zmiany wpłyną na ruch, no to ruszamy. Na Gronowie w Lesznie w końcu coś drgnęło w temacie infrastruktury rowerowej właśnie. Startuje budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chocimskiej. To około kilometra trasy od Gronowskiej do Juranda. Koszt 1,5 miliona złotych. Brzmi poważnie, ale spokojnie, zieleń na przykład zostaje, bo projektanci postarali się to tak pięknie wszystko wkomponować w trasę. Jeśli też wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści przejadą tamtędy już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy już przy Lesznie, to dobra wiadomość dla niecierpliwych. Gotowa jest ścieżka od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. Ma nieco ponad kilometr, kosztowała prawie 2 miliony złotych i w większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być przyjemna i płynna. Więc krótko mówiąc, można wsiadać i testować. To teraz przenoszę się do Góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Ale uwaga, to nie będzie zwykły chodnik. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości około 800 metrów. Odcinek ważny, bo prowadzi między innymi w stronę przedszkola i centrum, więc ruch jest tam spory. Prace mają potrwać do końca sierpnia, a koszt inwestycji te są dzielone w połowie z Dolnośląską Służbą Drogi Kolei. To podsumowując, Leszno-Gronowo nadrabia rowerowe zaległości, już w wakacje zyska nową trasę. Można już korzystać też z gotowego odcinka przy rondzie Antoniny. Natomiast w Górze do końca sierpnia powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Jagiellonów. Krótko mówiąc, rowery mają się coraz lepiej, a to oznacza także zmiany dla kierowców. Oby tylko na dobre. To były Motoniusy Radia LK. My słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia zatem.
18: Moto News.
16: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
16: Reklama.

0: Na naszym radiowym zegarze 7 minut po godzinie 12, 7 maja w kalendarzu. Dziś czwartek, imieniny obchodzi Benedykt, Flawia, Florian, Gizela i Ludmiła. Do końca roku 238 dni, a przy mikrofonie Angelika Surowiec. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: Najcieplej na termometrach pokazuje Pleszew, Jarocin i Rawicz. 11 stopni, czyli maksymalna na dziś temperatura, natomiast temperatura odczuwalna w okolicach plus 6 stopni. Jeżeli wybieracie się gdzieś na spacer, a nie wyglądaliście jeszcze za okno, no to koniecznie na cebulkę i coś przeciwdeszczowego, bo dzisiaj pada w regionie pochmurno i to się nie zmieni dzisiaj. Natomiast jutro nadal pochmurno, ale bez opadów deszczu. Od rana jeszcze jakieś niewielkie, ale po południu już raczej bez opadów. Natomiast jutro 13 stopni, nieco cieplej. Obiecanki były takie, że te 18 miało być już w piątek. Niestety to się zmieniło. Jutro 13 stopni maksymalnie, 15 stopni w sobotę i 20 na termometrach. Zobaczymy dopiero w niedzielę.
1: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
3: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama. Reklama.
4: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B przez premium aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po środowej porażce w Bielsku Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
7: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
12: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
13: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, Majoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
16: Wyobraź sobie szkołę, w której twoje dziecko uczy się w swoim tempie, bez stresu, z ocenami, które wspierają rozwój, z pomocą drugiego nauczyciela, kształceniem specjalnym i pysznym, pełnym wyżywieniem z własnej kuchni. Sala gimnastyczna, plac zabaw, wygodny parking dla rodziców, a do tego niskie czesne. Szkoła Kolorowy Świat, Leszno, ulica Prusa 35. Zapisz swoje dziecko już dziś.
0: tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
11: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
3: Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, TechKram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. TechKram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
2: Szukasz pracy? Znasz się na ciężarówkach? ESA Trucks Polska szuka właśnie Ciebie. Zatrudnimy na stanowiska. Mechanik, elektromechanik pojazdów ciężarowych oraz specjalista do spraw serwisu. Oferujemy stabilne zatrudnienie, rozwój i pracę w solidnym zespole. A najlepsze? Nie wymagamy CV. Sprawdź oferty na esatrucks.pl lub zadzwoń pod numer 509 690 255. Dołącz do ESA Trucks Polska. Jesteśmy autoryzowanym serwisem DAF w Komornikach pod Poznaniem. Łatwy dojazd drogą ekspresową.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Roboty koszące od Unicus Robotics. Zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź nas. Stary Gostyń 1U oraz Gostyń Jana Pawła 46. Unicus Robotics. Inteligentne roboty koszące. www.unicusrobotics.pl.
5: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
12: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Jak sezon rowerowy, to salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna. Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung. 200 gramów. 29,99. Kawa mielona Jakobs Kronung. 250 gramów. 17,99. Oraz mąka tortowa Basia. Kilogram. 2,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
15: Reklama.
16: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: Śpi, kochanie, śpi. Kaja pojawiła się na antenie Radia LK. A ja tylko przypominam, że Kaja jutro pojawi się w Lesznie. Jutro, 8 maja, rozpoczynają się Dni Leszna. No i na stadionie pojawi się także Kaja. Po więcej informacji oczywiście odsyłam do naszego portalu lk.pl. Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
3: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
5: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany oraz pelet. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Poza tym pelet drzewny z certyfikatem A1. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
11: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
12: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501 631 909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.

0: prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Reklama. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny 13:00. Pora, aby na naszej antenie pojawił się nie tylko polski, ale i lokalny artysta. Wiktoria Muszyńska z Wilkowic, czyli Missy, to artystka nowej generacji. Pojawia się u nas z singlem Shotgun, to drugi singiel z nadchodzącej epki. Jest to opowieść o relacji, której granice między miłością, iluzją, a autodestrukcją całkowicie się zacierają.
2: Lokalne radio wspiera lokalnych artystów.
3: Wiadomo.
2: No jak...

0: Pomalutku kończy nam się godzina 12, a między 12 a 13 zwyczajowo już rozwiązujemy nasz konkurs urodzinowo-imieninowy i ze mną już pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witam serdecznie, troszeczkę zaskoczona chyba.
1: No tak.
0: Nawet bardzo. Ten SMS, bo to jest tak, do naszej skrzynki codziennie trafiają SMS-y z życzeniami z okazji imienin i urodzin w danym dniu. Komu się przypomni, że ktoś tam znajomy albo z rodziny obchodzi imieniny albo urodziny. Ja tu mam zagwozdkę, bo tutaj ten SMS w ogóle nie jest podpisany, więc to pani będzie musiała rozczarować, kto to taki wysłał te życzenia, a być może, a jak nie, to ja mogę podpowiedzieć numerem telefonu, ale to już poza anteną. W każdym bądź razie, Agnieszka już tutaj nie mieszka, bo dziś od rana tylko świętuje, tańczy i tort konsumuje. Z okazji urodzin życzę ci tyle energii, ile było plotek o Agnieszce w tej piosence. Tyle radości i tyle szczęścia, żeby nawet sąsiedzi pytali, kto tu się tak dobrze bawi. Są jakieś typy, kto to mógł takiego pięknego SMS-a wysmarować?
1: Tak. Są dwa typy.
0: Dobrze, to nie będziemy zdradzać na antenie.
1: Nie. Podziękuję osobiście.
0: Dobrze. Pani Agnieszko, a jak dzisiaj od rana spędza pani dzień urodzin?
1: No dzisiaj konsumujemy tak jak w tych życzeniach i pijemy kawkę.
0: Mhm. Czyli coś słodkiego już wjechało.
1: No oj tak, za dużo nawet bym powiedziała. Ale to nic.
0: Ale to obowiązkowo.
1: Można sobie pozwolić, dokładnie.
0: Trzeba sobie dogadzać, szczególnie dokładnie. W dniu urodzin. Życzenia pewnie już popłynęły. Pani Agnieszko, no to ja życzę w takim razie też wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia Elka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Nagrodą w naszym konkursie jest kolacja urodzinowo-imieninowa. Sponsora tej nagrody za chwilę zdradzę, a pytanie jeszcze, czy może chciałaby pani kogoś pozdrowić, będąc już na antenie? Cały region nas słyszy.
1: No to ja bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić osobę, która te życzenia wysłała. Myślę, że ta osoba doskonale wie i wszystkich tych, którzy złożyli mi życzenia i którzy mi pewnie jeszcze dzisiaj złożą życzenia, bo dzień jeszcze się nie skończył. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy również. No to w takim razie sponsor, a panią proszę o nierozłączanie się, bo szczegóły odbioru tej nagrody podam oczywiście poza anteną.
2: Reklama.
3: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje i kawy. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
2: Reklama.
4: Ja się stałem.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Wziąłeś kredyt w euro lub we frankach? Sprawdź, czy możesz odzyskać pieniądze. Bezpłatna analiza umowy. Nie czekaj. Zadzwoń 797 385 580. Powtarzam 797 385 580.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Reklama.
4: Automruz Telegram.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77. Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodziny i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
3: Jakiś pomysł na dziś?
4: Czarny piec i bambini.
3: O tak, dzieciaki się wyszaleją w bambini, a potem zjemy pyszny obiad.
4: Czarny piec, idealne miejsce codziennych spotkań, a także wyjątkowych imprez urodzinowych dla dzieci w sali zabaw bambini. Restauracja Czarny Piec i sala zabaw bambini. Zapraszamy. Kościan, ulica Nacławska 27.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
8: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
9: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99. Kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99, a na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
12: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
13: Na zegarach wybiła 13.
14: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
15: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
14: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
16: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
14: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
17: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
14: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
14: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
19: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
14: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
20: Radio Elga, lokalne radio.

0: 5 minut po godzinie 13 na zegarach w kalendarzu 7 maja, czwartek. Imieniny obchodzi dzisiaj Benedykt, Flawia, Florian, Gizela i Ludmiła. Wszystkiego dobrego do końca roku, 238 dni, a przy mikrofonie do godziny 16 Angelika Surowiec. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: No to chcecie wiedzieć, gdzie najcieplej, czy gdzie najzimniej w naszym regionie. W tym momencie 9 stopni pokazują termometry w Wolsztynie, tam chyba najchłodniej i być może największe opady deszczu, bo trzeba przyznać, że tam, gdzie większa wilgotność dzisiaj, to troszeczkę chłodniej i temperatura odczuwalna także w okolicach plus 6, plus 7 stopni. Więcej niż 11-12 na termometrach mamy dzisiaj nie zobaczyć, no i takie 12 w tym momencie jest w Rawiczu. To najcieplejsze miejsce w regionie. Na barometrze 1013 hektopaskali, wiatr umiarkowany, wieje z północy w tej chwili z prędkością około 11 km na godzinę. Zachód słońca dziś 27 minut po godzinie 20, ale czy będzie go można podziwiać? Raczej nie, bo zachmurzenie dziś i jutro dosyć duże. Dziś opady deszczu przez cały dzień będą nam towarzyszyć, jutro już raczej bez opadów, no ale przejaśnień na piątek synoptycy raczej nie przewidują. Plus 13 stopni jutro maksymalnie, w sobotę plus 15, a niedziela plus 20 stopni i największe przejaśnienia w regionie.
1: Reklama.
3: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Zapraszamy do salonu na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest Twój rower.
7: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
8: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
11: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dronedu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestr i zespołów oraz kabarety. Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
20: W tym gąszczu informacji,
0: Wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
10: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
20: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500-135-517.
2: Kia. 11 lipca w Miejskiej Górce. Szykuj się na kolarskie emocje. Maraton od świtu do zmierzchu. Rywalizacja solo lub w drużynie przez 12 godzin na pętli 26 km. A dla tych, którzy wolą spokojniej, rajd 110 km Doliną Baryczy. Do wygrania między innymi rowery szosowe oraz wyjazdy zagraniczne. Na zakończenie koncert i zabawa do białego rana. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na stronie sts-timing.pl.
1: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
3: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99, a na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
11: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
10: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
11: W Miasteczku Zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
10: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru, Zalewski.
11: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno-Zaborowo, ulica Górowska 16.
7: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
0: Reklama.
3: Czas na polski hit.

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
4: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
8: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
9: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
0: Reklama.

0: tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Już jutro, w piątek, gościem audycji O tym się mówi będzie Miłosz Miedziaszczyk, pochodzący z Garzyna lekarz, prezes Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Porozmawiamy o transplantacjach, o tym, jakie narządy można przeszczepiać, czy rzeczywiście ratują one życie i zdrowie, jak wygląda kwestia zgody dawcy i wreszcie o prawdach i mitach towarzyszących transplantacją. Ta rozmowa jutro w piątek o 10.15 w Radiu Elka. Zapiszcie sobie piątek, 10.15. Audycja O tym się mówi.
1: O tym się mówi. Gorący temat.

0: ogłoszenia Radia Elka.
1: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
2: Wziąłeś kredyt w euro lub we frankach? Sprawdź, czy możesz odzyskać pieniądze. Bezpłatna analiza umowy. Nie czekaj. Zadzwoń 797 385 580. Powtarzam 797 385 580.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
3: Masz na myśli OMG?
4: Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG, zawsze chciałam je mieć.
4: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.
0: Reklama.

0: Jeszcze raz sentymentalnie Patrycja Markowska na zakończenie godziny 13. Za 3 minuty na naszej antenie najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, a także serwis wiadomości lokalnych.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Koncentrat pomidorowy Pudliszki 190 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ogórki konserwowe Olala 900 gramów, 5,49. Oraz masło ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,69. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
4: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
0: Wybiła 14. Czas na wiadomości.
13: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
14: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
13: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
15: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
13: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
16: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
13: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
16: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
13: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
2: Radio Elga, lokalne radio.
17: Słuchacie wiadomości Radia Elga.
2: Radio Elga, lokalne radio.
18: To są informacje lokalne. Marcin Hałusek, zapraszam. Opłata śmieciowa dla mieszkańców 19 gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ma znacząco wzrosnąć. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Elga, nowa podstawowa stawka ma wynosić 45 zł miesięcznie od osoby. Dziś mieszkańcy płacą 33 zł, a osoby kompostujące bioodpady korzystają z ulgi i płacą 30 zł. Według nowego projektu ulga ma wynosić 5 zł, co oznacza opłatę na poziomie 40 zł miesięcznie. Nowe stawki mają zostać poddane pod głosowanie podczas walnego zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, które odbędzie się 14 maja. Decyzję podejmą prezydent Leszna oraz włodarze 18 gmin należących do związku. Podwyżki zapowiadane były już od dłuższego czasu. Powodem są rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz oferty złożone w nowym przetargu, które znacznie przekraczają obecny budżet związku. W ciągu kilku miesięcy Rosja może napaść na kraj należący do NATO, stwierdził kilka dni temu premier Donald Tusk. Słowa zabrzmiały wyjątkowo niepokojąco i wywołały pytania o bezpieczeństwo Polski oraz możliwy scenariusz wojny. Z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego wynika bowiem, że napaść na jedno z państw NATO uruchamia mechanizmy wspólnej obrony, a więc może angażować w konflikt cały sojusz. Do wypowiedzi premiera odniósł się w Radiu Elga Bartosz Kobus, doradca ministra obrony narodowej. Przyznał, że nie wie, skąd Donald Tusk posiada takie informacje, ale zaznaczył, że jego słowa należy traktować poważnie. Jak mówił, obecna sytuacja pokazuje, że czasy są nieciekawe i nie ma miejsca na polityczne spory. Kobus podkreślił, że Polska powinna jak najszybciej przyspieszyć realizację programu SAFE, czyli unijnego finansowania zakupów uzbrojenia i wyposażenia dla armii. Okazuje się jednak, że dostępność sprzętu na rynku jest ograniczona.
19: Najwięcej z tej puli dostanie Polska. Oczywiście jest to program pożyczkowy.
20: Chodzi
19: program,
20: o ten kredyt na 44 miliardy.
19: Na 43,7 miliarda dokładnie. Te środki od razu praktycznie jak zostaną uruchomione.
20: Co jest na liście zakupów?
19: Lista zakupów, prawie 139 projektów.
20: Co zdążymy kupić?
19: Finał większości inwestycji, które no, mają się zakończyć, to jest rok 2030. Konflikt na Bliskim Wschodzie też pokazał, że no, dzisiaj magazyny opustoszały. Między innymi też i naszych sojuszników. Stanów Zjednoczonych. Też mamy już jakieś wstępne informacje, które się w obiegu medycznym pojawia. Jest to kupić, tylko mogą być aneksowane terminy.
18: Kierowca Audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Przemęcie i zaczął uciekać przed policją. Podczas pościgu jeden z funkcjonariuszy wpadł w poślizg i uszkodził radiowóz, uderzając w metalowy słup. Do zdarzenia doszło dziś przed południem. Kierowca Audi został już zatrzymany. Jak się okazało, miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przekazał nam Wojciech Adamczyk, oficer prasowy policji w Olsztynie.
3: Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci posterunku policji w Przemęcie oraz Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie rozpoczęli poszukiwania 26-letniego mieszkańca powiatu leszczyńskiego, którego zgodnie z ich wiedzą obowiązuje sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Podjęte działania przyniosły efekt i mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Przemęt. W chwili obecnej trwają czynności z jego udziałem. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
18: A po więcej informacji z regionu zapraszam na portal lk.pl.
2: Radio LK, lokalne radio.

0: 7,5 minuty po godzinie 14, 7 maja w kalendarzu, czwartek, imieniny obchodzi dzisiaj Flawia, Florian, Gizela, Ludmiła i Benedykt. Wszystkiego dobrego, nie zapomnijcie złożyć im dzisiaj życzeń do końca roku, 238 dni, a przy mikrofonie do godziny 16, Angelika Surowiec. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem. Bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: Ciągle pada, no i niech pada, niech pada, niech się ziemia namoczy tyle, ile potrzebuje i potem buchnie zielenią i nie tylko zielenią, tylko też myślę, że ukwiecone wszystko się stanie jeszcze bardziej niż do tej pory. Ciśnienie powietrza 1014 hektopaskali w tym momencie. Na termometrach w regionie najcieplej w tej chwili w Rawiczu, w Jarocinie, w Pleszewie, w Gostyniu, tam 12 stopni pokazują termometry. Wiatr wieje do nas nadal z północy, w tej chwili z prędkością około 14 km na godzinę i zobaczmy. W nocy minimalna temperatura to plus 6 stopni. Jutro nadal dosyć chłodno, 13 maksymalnie, pochmurne niebo, ale już raczej bez opadów deszczu. No i sobota, niedziela. W sobotę jakieś przelotne, niewielkie opady deszczu mogą się pojawić, ale już zdecydowanie cieplej, 15 stopni. Wiosna. A w niedzielę już taki przedsmak lata, bo 20 stopni i trochę słońca też się ma w regionie pojawić.
1: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A. Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53. Telefon 601-78-46-47. www.dla-chorych.pl.
2: Szukasz pracy? Znasz się na ciężarówkach? S-Atrax Polska szuka właśnie Ciebie. Zatrudnimy na stanowiska. Mechanik, elektromechanik pojazdów ciężarowych oraz specjalista do spraw serwisu. Oferujemy stabilne zatrudnienie, rozwój i pracę w solidnym zespole. A najlepsze? Nie wymagamy CV. Sprawdź oferty na satrax.pl lub zadzwoń pod numer 509 690 255. Dołącz do S-Atrax Polska. Jesteśmy autoryzowanym serwisem DAF w Komornikach pod Poznaniem. Łatwy dojazd drogą ekspresową.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
4: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia. Strefa sieci kolorowych Ropeland. Strefa dla dzieci od 3 do 12 lat. 3 tematyczne salki urodzinowe. Salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
5: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
6: Na grilla z Radiem Elka zaprasza piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
8: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
9: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 14, a ja się pojawiam, bo szykuje się fajna akcja w Lesznie 16 maja w parku Johnstona. Gratis chaty. Mówi wiele, ale jeszcze więcej dowiecie się z rozmowy Emilii Wojciechowskiej z organizatorkami wydarzenia.
1: Przed nami akcja, podczas której będzie można pozbyć się mebli i różnych rzeczy z domu i przy okazji też zarobić albo wymienić się tymi przedmiotami. W studiu Katarzyna Plewka-Chyżyńska i Natalia Kowalczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ta akcja 16 maja, a spotykamy się dzisiaj, ponieważ jest też czas na to, żeby się do tej akcji przygotować i przygotować te sprzęty, których już nie potrzebujemy, a one mogą dostać drugie życie.
2: Zdecydowanie. Myślę, że każdy z nas ma w domu mnóstwo takich rzeczy, które są zbyt ładne, żeby wyrzucić je na śmietnik. Natomiast zalegają nam w piwnicach, na strychu, pochowane po kartonach. Więc wymyśliłyśmy razem z Natalią akcję Gratis Chaty. Pierwsze takie wydarzenie w Lesznie, wielka leszczyńska wymiana garażowa, miejmy nadzieję, że nie ostatnia. To będzie takie miejsce, gdzie będzie można tych gratów się pozbyć, dać im drugie życie, drugi dom. Będzie można je sprzedać, będzie można się wymienić. Chcemy zbudować taką inicjatywę z takiej właśnie sąsiedzkiej wymiany.
3: Ale nie są to tylko meble, ale są to też rzeczy, które są mniejsze. Może jakieś rośliny doniczkowe, może ktoś robi jakieś rękodzieło, zabawki i wszystkie inne drobiazgi, które gdzieś tam na tych półkach zalegają, a ktoś mógłby z nich jeszcze skorzystać, bo właśnie są jeszcze, nie nadają się do wyrzucenia.
1: Czyli takie, możemy powiedzieć, wyposażenie domu, dekoracje.
2: Tak, naprawdę wszystko. Natalia wspomniała tutaj o zabawkach. Ja będę rzeczywiście w tę stronę bardzo apelować do tych najmłodszych słuchaczy Radia Elka, żeby rzeczywiście te dzieciaki zobaczyły, co w tych pokojach im zalega, które książki, gry planszowe, zabawki nie są już używane, bo wiecie, drodzy młodzi słuchacze, sprzedacie je na gratach z chaty, zarobicie być może swoje pierwsze pieniądze i wykupicie swoją wymarzoną zabawkę, taką, na którą czekacie, a wasi rodzice powiedzieli, nie, jest za droga.
1: Ta akcja 16 maja. Wiem, że już macie zgłoszenia chętnych, którzy chcą stanąć z tym swoim dobytkiem.
3: Tak, w tym momencie mamy prawie pełną listę, ale ostatnie jeszcze parę miejsc dla was znajdziemy, więc czekamy na ostatnich chętnych.
1: I to też apel do tych, którzy chcą sprzedać, czy pozbyć się, czy nawet oddać za darmo i dla tych, którzy coś fajnego mogą tam upolować.
2: Tak, to są dwie ważne rzeczy. Oddać za darmo. Stworzyliśmy razem z Stowarzyszeniem Echo coś, co nazywać się będzie rzeczodzielnią. Być może są takie rzeczy, których nie chcecie sprzedawać, albo nie macie czasu, nie chce wam się.
3: Albo macie ich za mało.
2: Żeby zrobić swoje własne stoisko, zgadza się. Wtedy przynosicie je do tak zwanej rzeczodzielni. To będą rzeczy, do których można sobie po prostu podejść, poobserwować, wybrać i zabrać. Po prostu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, rzeczywiście zapraszamy tych, którzy uwielbiają szperać.
3: Uwielbiają szperać, uwielbiają jakieś ładne perełki, przydatne i którzy faktycznie chcą uratować coś, lubią ten upcycling może, a może szukają jakichś szparagałów, z których można coś nowego stworzyć, więc szczególnie zapraszamy was do zrobienia sobie po prostu spaceru w parku Johnstona w sobotę, razem z dzieciakami, razem z rodzicami, sąsiadem, koleżanką, kolegą, przejścia się po parku i po prostu przy okazji wyszperania czegoś dla siebie.
2: Koniecznie weźcie ze sobą gotówkę, bo będziemy handlować w starym stylu, czyli gotówką. Pamiętajcie, żeby się targować i znaleźć naprawdę jakieś niesamowite perełki. A propos dzieci jeszcze, stworzymy dla państwa strefę dmuchańców, bo ja jako mama wiem, że nie ma lepszej metody niż dzieci na dmuchańce, a rodzice na zakupy. Także zadbaliśmy o to, dzieciaki będą miały gdzie się pobawić, wtedy kiedy rodzice będą polować.
1: Od której do której godziny można się pojawić w parku Johnstona? Jeszcze raz przypomnę, 16 dzień maja, to jest sobota.
3: Od 11 do godziny około 15.
1: Jeśli ktoś chciałby się jeszcze zgłosić, żeby mieć tam swoje stoisko, do kogo powinien zadzwonić czy napisać?
3: Napiszcie do nas maila agencjafajnebabki@gmail.com. Podajcie swoje imię, nazwisko i numer telefonu, albo znajdźcie nas na Facebooku, wydarzenie Gratis Chaty, i tam się do nas odezwijcie, na pewno znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje.
2: A od dzisiaj na naszym wydarzeniu na Facebooku będziemy pokazywać to, co będzie można kupić, zdobyć na Gratach z Chaty. Będziemy się chwalić i już wstępnie pewnie rezerwować co ciekawsze rzeczy.
3: Ustawiać kolejkę.
2: Zgadza się.
1: Koszt jest symboliczny osób, które tam w roli sprzedawców wystąpią.
2: Zgadza się, to jest 20 zł opłaty rezerwacyjnej tylko po to, żebyśmy mieli pewność, że osoby, które są zainteresowane i się zgłoszą, rzeczywiście pojawią się na miejscu.
1: 35 już stanowisk mamy. Może być ile?
3: Około 40. Także naprawdę to są ostatnie miejsca, więc jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, chociaż tak naprawdę nie rozumiem, nad czym się tu zastanawiać, no to piszcie maila, piszcie wiadomość i stoisko jest wasze.
2: Tak, no i ten weekend się przyda, żeby te graty z chaty wyjąć i wejść na ten strych. Pogoda ma być taka przekropna, także idealny moment, żeby oczyścić swój dom z gratów.
1: No, czyli zapraszamy 16 maja do parku Johnstona. Będzie można upolować coś fajnego.
2: Zapraszamy serdecznie.
3: Zapraszamy.
4: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Roboty koszące od Unicus Robotics. Zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź nas. Stary Gostyń 1U oraz Gostyń Jana Pawła 46. Unicus Robotics. Inteligentne roboty koszące. www.unicusrobotics.pl.
9: Jakiś pomysł na dziś?
10: Czarny piec i bambini.
9: O tak, dzieciaki się wyszaleją w bambini, a potem zjemy pyszny obiad.
10: Czarny piec, idealne miejsce codziennych spotkań, a także wyjątkowych imprez urodzinowych dla dzieci w sali zabaw bambini. Restauracja Czarny Piec i sala zabaw bambini. Zapraszamy. Kościan, ulica Nacławska 27.
11: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
12: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
4: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99. Kiełbasa zwyczajna 16,90. Coca-Cola pół litra 3,33. Majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Lubisz niespodzianki? Czy chcesz, aby twoja podróż była pełna adrenaliny? To ta reklama nie jest dla ciebie.
15: Profesjonalni kierowcy, bezpieczna jazda, komfortowe auta, atrakcyjne zniżki, zamówienia na teraz i terminowe, zawsze na czas. To my, Elka Taxi. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Reklama.
18: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
2: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
3: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodzinę i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
4: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
15: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 Skup Sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66 Skup Sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
16: Reklama.

O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Już jutro, 8 maja, w piątek, gościem audycji O tym się mówi będzie pochodzący z Garzyna lekarz, prezes Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów, dr Miłosz Miedziaszczyk. Porozmawiamy o transplantacjach, o tym, jakie narządy można przeszczepiać, czy rzeczywiście ratują one życie i zdrowie, o tym, jak wygląda kwestia zgody dawcy, a także o prawach i mitach towarzyszących transplantacjom. Ta rozmowa jutro w piątek o 10:15 w Radiu Elka. O tym się...

0: Idzie sobie przez życie Dominik Dudek na antenie Radia LK. 45 minut po godzinie 14, kwadrans przed 15. Co to za czas, co za pora? Radio Jarmark, rozpoczynamy drugi dzisiaj. 65 529 5529, numer, pod który dzwonicie. To jest numer bezpośrednio na antenę Radia LK, czyli będzie was od razu słychać. No i ogłaszacie, co macie do sprzedania, jaki to przedmiot, chyba że ewidentnie jest to komplet, za jaką cenę, maksymalnie 500 zł, no i podajecie miejscowość i numer telefonu i pierwsza osoba już z nami. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Ja chciałbym kupić drzwiczki zabytkowe, pojedyncze, do przenośnego pieca kaflowego w ramie o wymiarach 21 cm na 13 cm. Dzwonię z Rawicza. Mój numer telefonu to 692-431-506.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. To była oferta zakupu drzwiczek zabytkowych do pieca kaflowego. Wymiary to 21 cm na 13. Oferta z Rawicza. Numer kontaktowy 692-431-506. Z nami kolejna osoba, kolejna propozycja. Halo, halo.
2: Sprzedam zbiornik na wodę typu Mauser, 300 zł, 722 088
0: tak?
2: 445.
0: I to jest oferta z jakiej miejscowości? Mamy to. Oprócz miejscowości, zbiornik na wodę Mauser za 300 zł, numer kontaktowy 722 088 445. A z nami już kolejna osoba i kolejne ogłoszenie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Mam do sprzedania drzwi wewnętrzne. One się nazywają DRS. To są drzwi nowe, wewnętrzne. Mm-hmm. Koloru ciemnobrązowego i wraz z ościeżnicą za 250 zł. To jest miejscowość Leszno. Mój numer telefonu 655 209.

0: 8, Wigry 3, to ja tam pamiętam, na komunie kiedyś rozdawali.
1: Tak jest, tak jest. A jestem zainteresowany, bo synuś się interesuje perelowskimi rowerami, chciałem kupić.
0: No może znajdziemy kogoś, kto ma taki rower na sprzedaż. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Super.
0: Kochani, kolejna propozycja tego, że mamy osobę w naszym regionie, tutaj akurat z Jarocina, która kupi rower Wigry 3. Jeżeli ktoś posiada rower Wigry 3 i chciałby go sprzedać, a może oddać za darmo, skoro tam syn się interesuje takimi zabytkami, to numer telefonu podaje 509 572 558. I jeszcze jedno ogłoszenie może by weszło rzutem na taśmę: 65 529 5529, a jeśli nie, to podaję numer do sekretariatu. Jeżeli któreś z tych ogłoszeń was zainteresowało, to już teraz możecie poszczegóły dzwonić pod numer telefonu 65 529 5678.
2: Automruz Telegram.
3: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda Jayku. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: O nie, znowu zator?
3: Bez paniki. Hydrobanda wchodzi do akcji.
2: Hydro kto?
3: Hydrobanda. Przyłącza wodkan, kanalizacje deszczowe, drenaże, przewierty sterowane i usługi minikoparką. Kamerą przejrzymy rury lepiej niż ty swoje konto po wypłacie. Hydrobanda. Bartosz Matuszewski. Zadzwoń 665 722 584. Szukaj nas na Facebooku.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
8: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
7: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
8: W miasteczku zdrowia, badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
7: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru, Zalewski.
8: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
9: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
10: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
11: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
12: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501 631 909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
13: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń. Majoretki Werwa. nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
0: Przedszkole i żłobek, kolorowy świat.
14: Szukasz przedszkola, które wspiera rozwój Twojego dziecka? Oferujemy wczesną diagnozę i wsparcie dla maluchów z trudnościami. Kształcenie specjalne i WWR, alpakoterapia, TUS, SI i wiele innych zajęć terapeutycznych i sportowych. Nauka języków obcych i pełne wyżywienie z własnej kuchni. Także diety specjalistyczne. Rekrutacja trwa cały rok. Przedszkole i żłobek, kolorowy świat. Leszno, ulica Prusa 35.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Dobra wiadomość z salonu Toyoty.
17: Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
18: Reklama. Minęła 15, czas na wiadomości.
19: Radio Elka, lokalne radio.
20: Wiadomości lokalne, Marcin Hołsek, zapraszam. Sąd pracy w Lesznie uznał za bezpodstawne dyscyplinarne zwolnienia trojga pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie, dokonane w ubiegłym roku przez ówczesnego prezesa spółki Roberta Florczaka. Jeden z pracowników ma zostać przywrócony do pracy i otrzyma wynagrodzenie za czas pozostawania bez zatrudnienia, dwóm pozostałym sąd przyznał odszkodowania. W ustnym uzasadnieniu sędzia ostro skrytykował działania kierownictwa spółki, podkreślając, że nie udowodniono zarzucanych pracownikom nieprawidłowości.
21: Ocenie sądu to zachowanie pracodawcy naruszało w sposób elementarny, karygodny zasady życia społecznego. Zostali zwolnieni długoletni pracownicy zakładu pracy pozwanego, tak naprawdę z powołaniem się na wydumaną przyczynę rozwiązania umowy o pracę, która nigdy nie została w toku postępowania udowodniona. Klamrą, która spina te wywody, jest oświadczenie, które złożył na sali rozpraw ówczesny prezes zarządu spółki Robert Florczak, który wskazał, że tak naprawdę on nie jest prawnikiem i on nie rozumie treści oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z powodami, które podpisał jako prezes zarządu spółki. To nie wymaga komentarza. To jest karygodne zachowanie, które nigdy nie powinno mieć miejsca.
20: Łącznie MPEC ma wypłacić około 100 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny, a spółka zapowiada apelację. W ustnym uzasadnieniu wyroku padły też mocne słowa sędziego dotyczące spotkania byłego prezesa z władzami miasta.
21: Znamienne również dla sądu były słowa, które wskazał Robert Florczak, również w toku jego przesłuchania jako świadka, że na spotkaniu z prezydentem miasta Leszna i jego zastępcą otrzymał oczekiwanie, polecenie, bo w tym zakresie się uchylił od odpowiedzi na pytanie, że ma po sobie posprzątać. 30 czerwca prezes zarządu ówczesny przestał pełnić tą funkcję, a kilka dni wcześniej w taki, a nie inny sposób zwolnił z pracy powodów.
20: Poproszony przez nas o komentarz prezydent Grzegorz Rusiecki w swoim oświadczeniu przekazał, że w 2025 roku odbywały się spotkania z ówczesnym prezesem MPEC-u Robertem Florczakiem, podczas których został on zobowiązany do uporządkowania wykazanych nieprawidłowości w spółce. Jednocześnie prezydent podkreślił, że decyzje kadrowe i zarządcze w miejskich spółkach są autonomiczne i podejmują je ich prezesi bez bezpośredniego wpływu prezydenta miasta. Po sukcesie wspólnej szafy w Rawiczu projekt rusza także w Lesznie. Już od 9 maja przy hali Trapez stanie mobilny kontener, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wymieniać się używaną odzieżą. Jak podkreśla Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami, chodzi nie tylko o pomoc, ale też o promowanie drugiego życia ubrań i ograniczenie wyrzucania rzeczy, które nadal nadają się do użycia. Jeśli pomysł spodoba się mieszkańcom, w planach jest uruchomienie stałego punktu, mówi Marek Pochylski z RCGO.
1: W sobotę zapraszamy przy hali Trapez na parkingu. Rozpocznie funkcjonować wspólna szafa w postaci kontenera mobilnego, ale zapewniam Państwa, że zarząd firmy, mojej firmy, Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami pracuje nad otwarciem w Lesznie też punktu stacjonarnego. Jak przyjmiecie z wielkim ciepłem tą wspólną szafę w postaci kontenera mobilnego, to my otworzymy lokal stacjonarny.
2: W Rawiczu to już funkcjonuje, teraz będzie funkcjonowało w Lesznie. Na czym to polega, bo mieszkańcy Leszna jeszcze nie wiedzą, czym to się je.
1: Można się we wspólnej szafie, tak jak w domu, ubrać. Można przynieść swoją odzież, wyprasowaną, czystą, gotową do ponownego użycia i zabrać nieodpłatnie odzież, która jest we wspólnej szafie. Nieodpłatnie. Ktoś jest biedny czy bogaty. Czy ma praca, czy nie ma pracy. Czy ma lat 7, czy ma lat 18+. Zapraszamy wszystkich Państwa do Leszna, aby się ubrać, aby tworzyć modę w obiegu. To jest najpiękniejsze rozwiązanie, które można Państwu podarować z poziomu zakładu, który zajmuje się przetwarzaniem odpadów i zbieraniem. To jest dobra odzież. To jest odzież nieodkończona z metkami. Markowa odzież. A jednocześnie taka, którą ludzie pokochali i oddają swoją miłość. Tej odzieży jest część czyjegoś życia, a Państwo mogą nadać temu drugie życie po swojemu.
20: Kościańscy policjanci wzięli pod lupę kierowców łamiących przepisy dotyczące parkowania. Efekt dwudniowej akcji B36 to aż 59 ujawnionych wykroczeń i dziesiątki mandatów. Jak podkreśla policja, działania były odpowiedzią na liczne skargi mieszkańców dotyczące źle zaparkowanych samochodów, które utrudniają ruch i mogą stwarzać zagrożenie na drogach. W trakcie akcji funkcjonariusze nałożyli 40 mandatów za nieprawidłowe zatrzymanie i postój pojazdów, aż 19 spraw skierowano do dalszego postępowania. Policjanci ujawnili także 7 przypadków niestosowania się do zakazów ruchu i wjazdu. Mundurowi zapowiadają, że podobne kontrole będą regularnie prowadzone na terenie całego powiatu kościańskiego.
19: Radio Elga, lokalne radio.
22: Reklama.
23: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
22: Reklama.
24: Moto News.
25: Czwartek, moi drodzy, czas wyjechać na drogi z motoniusami Radia Elka. A ja razem z nimi śmigam i dodaję porcję świeżych informacji. Dziś będzie trochę o dwóch kółkach, ale spokojnie, kierowcy też powinni się zainteresować, bo te zmiany wpłyną na ruch. No to ruszamy. Na Gronowie w Lesznie w końcu coś drgnęło w temacie infrastruktury rowerowej właśnie. Startuje budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chocimskiej. To około kilometra trasy od Gronowskiej do Juranda. Koszt 1,5 miliona złotych. Brzmi poważnie, ale spokojnie, zieleń na przykład zostaje, bo projektanci postarali się to tak pięknie wszystko wkomponować w trasę. Jeśli też wszystko pójdzie zgodnie z planem, rowerzyści przejadą tamtędy już w połowie wakacji. A skoro jesteśmy już przy Lesznie, to dobra wiadomość dla niecierpliwych. Gotowa jest ścieżka od ronda Antoniny do ulicy Ostroroga. Ma nieco ponad kilometr, kosztowała prawie 2 miliony złotych i w większości jest asfaltowa, więc jazda powinna być przyjemna i płynna. Więc krótko mówiąc, można wsiadać i testować. To teraz przenoszę się do Góry, gdzie podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż Alei Jagiellonów. Ale uwaga, to nie będzie zwykły chodnik. Powstanie tam dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o długości około 800 metrów. Odcinek ważny, bo prowadzi między innymi w stronę przedszkola i centrum, więc ruch jest tam spory. Prace mają potrwać do końca sierpnia, a koszt inwestycji te są dzielone w połowie z Dolnośląską Służbą Drogi Kolei. To podsumowując, Leszno-Gronowo nadrabia rowerowe zaległości, już w wakacje zyska nową trasę. Można już korzystać też z gotowego odcinka przy rondzie Antoniny. Natomiast w Górze do końca sierpnia powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Jagiellonów. Krótko mówiąc, rowery mają się coraz lepiej, a to oznacza także zmiany dla kierowców. Oby tylko na dobre. To były Motoniusy Radia Elka. My słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia zatem.
24: Motonews.
22: Reklama.
23: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
22: Reklama.
18: 9 minut po godzinie 15, 7 maja w kalendarzu. Dziś czwartek, deszczowy czwartek, o pogodzie za chwilę. Imieniny dziś obchodzi Benedykt, Flawia, Florian, Gizela i Ludmiła. Nie zapomnijcie złożyć im dzisiaj życzeń. Przy mikrofonie jeszcze przez najbliższą godzinę Angelika Surowiec. Dzień dobry. Reklama.
10: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
18: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj. Reklama. Gosteń, tam podobno na termometrach 15 stopni. Dajcie znać, może u was jakieś przejaśnienia, bo u nas pochmurne i deszczowe niebo. Odczuwalna temperatura plus 7 stopni, no i to się dzisiaj chyba nie zmieni. Plus 10 w tym momencie w Lesznie na termometrach. Na barometrze 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany, wieje z północy w tej chwili z prędkością około 14 km na godzinę. No i tak, tą gorzką tabletkę trzeba sobie przegryźć, bo woda jest w regionie bardzo, bardzo potrzebna. Niech sobie pada. Więcej przejaśnień podobno pojawi się w regionie w sobotę. Jutro pochmurno, ale bez opadów, 13 stopni na termometrach. W sobotę 15, a w niedzielę 19-20 stopni. W przyszłym tygodniu także pojawią się jakieś przelotne opady deszczu, ale temperatury nie powinny spaść w ciągu dnia poniżej 10 stopni. Reklama.
23: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
10: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
18: Reklama. Zresztą jak pada deszcz, to można wyciągnąć sobie kalosze albo wybrać się zamiast na spacer, to na przejażdżkę samochodem. Skoro o samochodzie mowa, to teraz już piosenka dla kierowców. Reklama.
3: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
18: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 11 lipca w Miejskiej Górce. Szykuj się na kolarskie emocje. Maraton od świtu do zmierzchu. Rywalizacja solo lub w drużynie przez 12 godzin na pętli 26 km. A dla tych, którzy wolą spokojniej, rajd 110 km Doliną Baryczy. Do wygrania m.in. rowery szosowe oraz wyjazdy zagraniczne. Na zakończenie koncert i zabawa do białego rana. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na stronie sts-timing.pl.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Roboty koszące od Unicus Robotics. Zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź nas. Stary Gostyń 1U oraz Gostyń Jana Pawła 46. Unicus Robotics. Inteligentne roboty koszące. www.unicusrobotics.pl.
6: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
0: Na grilla z radiem Elka zaprasza piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
7: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
8: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99, a na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
3: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
9: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż. Ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
6: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.

22 minuty po godzinie 15. Ja z małą zapowiedzią, bo jeszcze dziś w Kościanie propozycja dla miłośników muzyki klasycznej o 19 w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury koncert cyklu z klasyką przez Polskę. Wystąpi duet Jarosław Nadrzycki i na skrzypcach i Joanna Zatej przy fortepianie. Publiczność usłyszy m.in. utwory Brahmsa i Wieniawskiego. Idealna propozycja na spokojny majowy wieczór. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a po więcej informacji wysyłam do naszego portalu elka.pl, a teraz już daleko od klasyki u nas potrząśnie biodrami Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
3: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Okej, filtruj trzy pokoje. Parterowy taras blisko parku.
7: O! To jest to! Idealnie! Bierzemy!
8: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
7: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
8: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
9: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bswschowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
10: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
11: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
12: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.

0: Betoniarni Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 02 50.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
2: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
5: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar, meble kuchenne, biurowe i łazienkowe, zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
9: Reklama.

0: tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
1: A ja przypominam, że już jutro, w piątek 8 maja, gościem audycji O tym się mówi będzie pochodzący z Garzyna lekarz, prezes Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów, dr Miłosz Miedziaszczyk. Porozmawiamy o transplantacjach, o tym, jakie narządy można przeszczepić, czy rzeczywiście ratują one życie i zdrowie, o tym, jak wygląda kwestia zgody dawcy, a także o prawdach i o mitach towarzyszących transplantacjom. Ta rozmowa jutro w piątek o 10:15 w Radiu Elka.
0: O tym się mówi.

0: Właśnie wybrzmiewa nowa propozycja od The Rolling Stones, którzy powracają z energetycznym singlem In The Stars. To zapowiedź nowej płyty, która pojawi się 10 lipca i będzie na niej 14 utworów. Płyta będzie nosiła tytuł Foreign Tongues. Materiał na krążek został nagrany w ekspresowym tempie. W niecały miesiąc powstał w londyńskim Metropolis Studios. Ta piosenka pojawi się u nas jeszcze na antenie, bo to jest nasz obecny powerplay.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Reklama.
4: Automruz Telegram.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamicznie.

0: luksusna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun, Auto Mróz Leszno, ulica Balonowa 57.
1: Reklama.

Kobiece grono na zakończenie godziny 15. Właśnie wybrzmiały sobie The Pussycat Dolls, a już za chwilę pojawi się jeszcze Taylor Swift. O godzinie 16 punktualnie na naszej antenie najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, a także wiadomości lokalne, a ja już się żegnam, życzę miłego popołudnia. Tak, deszczowego, ale jutro będzie już zdecydowanie lepiej.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe z kartą Intermarché. Promocje od czwartku 7 do soboty 9 maja. Ćwiartka z kurczaka. Kilogram tylko 4,99. Oraz masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów. Złoty 66 przy zakupie 3 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.

0: taniesz gratis.
1: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
2: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcja OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
8: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 55823.
9: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno Zaborowo, ulica Górowska 16.
10: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
11: Reklama.
12: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
13: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
14: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
12: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
15: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.

0: no porozwalało nam życie prywatne. Nie, nie jest uzgodnienia to, że małżeństwa razem jeżdżą.
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie mam powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza śląskie ZOO. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne. Marcin Hołsek, zapraszam. Opłata śmieciowa w regionie ma wzrosnąć o 12 zł, dowiedziało się nieoficjalnie Radio Elka. Nowa podstawowa stawka ma wynosić 45 zł miesięcznie od osoby. Zmiany obejmą także osoby kompostujące bioodpady. Ulga ma wynieść 5 zł, co przełoży się na opłatę w wysokości 40 zł miesięcznie. Obecnie ta grupa mieszkańców płaci 30 zł. Decyzja w sprawie nowych stawek ma zapaść 14 maja podczas walnego zgromadzenia komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wezmą w niej udział prezydent Leszna oraz włodarze 18 gmin regionu. Podwyżki były zapowiadane od dłuższego czasu. Powodem są rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wyższe oferty w nowym przetargu, które przekraczają obecny budżet związku. Emocjonalny komentarz w sieci zakończył się mandatem. 37-letni mieszkaniec Kościana został ukarany po tym, jak w wulgarny sposób skrytykował działania policji w mediach społecznościowych. Wpis pojawił się pod informacją o interwencji wobec młodych osób, które niebezpiecznie jeździły na drzwiach samochodu na parkingu jednego z marketów w Kościanie. Autor w ostrej formie odniósł się do działań funkcjonariuszy.
2: W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że autorem wpisu był 37-letni mieszkaniec Kościana. Mężczyzna został wezwany do kościańskiej komendy, gdzie przyznał się do używania wulgarnych słów w internecie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.
1: Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej komendy, przypomina, że internet nie zwalnia z odpowiedzialności za słowa.
2: Internet nie jest przestrzenią wolną od prawa, a każdy użytkownik odpowiada za słowa, które publikuje. Internet jest miejscem ogólnodostępnym, z którego korzystają również osoby nieletnie. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na kontakt z niewłaściwymi treściami, dlatego tak ważne jest zachowanie kultury wypowiedzi i odpowiedzialności za publikowane treści.
1: Kapela Piaskowianie świętuje 40-lecie działalności. Zespół jest muzyczną wizytówką gminy Piaski. Koncertuje w kraju i za granicą. Jubileusz był okazją do wręczenia prestiżowych odznaczeń państwowych i samorządowych. Kapela otrzymała odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego, a jej kierownik Franciszek Kędzia został wyróżniony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
3: Muzyką to się zajmuje od malutkiego. Moi rodzice, ojciec był skrzypkiem, siostra na felinie grała, brat na akordeonie, też prowadził zespół i mi tak zostało. Ale w każdym razie dzięki serdeczne i chyba będziemy pracować dalej wszyscy teraz, prawda?
4: Utrzymanie kapeli to nie jest taki mały wydatek, ale jednak 40 lat zjechaliśmy, proszę Państwa, całą Europę, no i prawie pół świata. Dziękuję bardzo.
1: Dodał Kazimierz Tymiński, związany z kapelą od początku jej istnienia. Władze samorządowe podkreślają, że Piaskowianie od lat promują gminę i są ważnym elementem lokalnych wydarzeń kulturalnych, mówi wójt Dariusz Naskręt.
5: Nie znam w Piaskach osoby, która nie znałaby Piaskowian, która nigdy by nie słyszała Piaskowian podczas jakiejś gminnej imprezy i też myślę, że niejednej osobie podczas ich tekstów, ich piosenek nóżka też tupała do rytmu. Szanowni panowie, ja życzę wam kolejnych lat umilania czasu mieszkańcom gminy Piaski, a także promowania naszej gminy poza jej granicami.

0: Na zegarach minęła godzina 16:00, przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak. Witam w czwartek, 7 dnia maja. Benedykt, Flavia, Florian, Gizela, Ludmiła to grono solenizantów. Najlepsze życzenia dla Was. Do końca roku mamy 238 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat MagCar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
1: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
0: No i czas na prognozę pogody na antenie Radia Elka. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, chmury i to pełne zachmurzenie i opady deszczu, które jest bardzo potrzebne. A temperaturowo wygląda to w regionie następująco. 11-12 stopni w tej chwili na termometrze, 1014 hektopaskali na barometrze. Jeżeli chodzi o zachód słońca, a raczej zmrok zapadnie dzisiaj o godzinie 20:27. Słońce pojawi się jutro o 5:14, chociaż tego słońca, no niestety, jak na lekarstwo, bo jutro dopiero przed zachodem słońca ma pojawić się kilka promieni. 13 stopni jutro maksymalnie.
3: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
4: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
0: Na grilla z Radiem Elka zaprasza piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
7: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
0: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

0: No dobrze, to standardowo, naturalnie zerkamy także, a w zasadzie ja zerkam, aby przedstawić wam ciekawe propozycje z naszego portalu lk.pl. Słuchajcie, Dni Leszna już jutro, ale Dni Leszna to nie tylko jeden dzień, ale także 9 maja od 16 rynek w Lesznie zamieni się w scenę pełną muzyki, humoru i dobrej zabawy podczas drugiego dnia Dni Leszna. Po piątkowym koncercie gwiazd czas na sobotnie atrakcje w centrum miasta. Na uczestników czekają występy artystów z Leszna i regionu, ale także koncerty, pokazy taneczne, no i solidna dawka kabaretowego humoru. Na scenie pojawi się m.in. Zofia Dragan, kabaret Łowcy.b, kabaret Jurki, a organizatorzy zapewniają też dodatkowe niespodzianki. Wszystko przy wstępie wolnym. Po szczegółowy program zapraszam serdecznie na lk.pl do zakładki Nie przegapi co, gdzie, kiedy, a ja przypomnę, Dni Leszna, drugi dzień, 9 maja od 16 do 22 na rynku w Lesznie.
1: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Zapraszamy do salonu na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Uwaga! Totalna wyprzedaż salonu meblowego Black Red White. Leszno, ulica Fabryczna 15. Mega rabaty na kanapy, narożniki, fotele, stoły, krzesła, kuchnie i AGD. Cały sklep do wyprzedaży. Leszno, Fabryczna 15.
7: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

0: I co jeszcze? Jakie w zasadzie jeszcze propozycje? Uwaga, bo od 8 do 15 maja Rawicka Biblioteka Publiczna przy Szarych Szeregów zaprasza mieszkańców na Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie będzie odbywać się codziennie, a start już jutro, w piątek o godzinie 18. W programie przygotowano atrakcje dla każdej grupy wiekowej. Najmłodsi spotkają się z uwielbianą przez dzieci bajanką i wezmą udział w warsztatach plastycznych. Młodzież będzie mogła rozwijać wokalne talenty podczas zajęć z Michałem Matuszakiem i Liwią Stępień, a także uczestniczyć w spotkaniu autorskim z Aleksandrą Muraszką. Dorośli natomiast usłyszą m.in. o kryminale, usłyszą kryminalne historie Katarzyny Gacek i Michała Wierzby, spotkają się z Piotrem Mestelmachem podczas męskich rozmów, będą też warsztaty szycia oraz akcja honorowego krwiodawstwa. Pełen harmonogram i program wydarzeń dostępne są dla Was w naszym portalu lka.pl. Ja przypomnę, od 8 do 15 maja w Rawickiej Bibliotece Publicznej przy Szarych Szeregów Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
1: Reklama.
2: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
3: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
4: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
5: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
4: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
5: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
6: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować Twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bswskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
7: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
8: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
9: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
12: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
1: Reklama.

Jeszcze kilka chwil na zegarach godzina 17. Skoro 17 to i wiadomości ze kraju i ze świata, ale też ostatnie wydanie wiadomości lokalnych. Radio Elka. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
2: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
3: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
9: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Mirjam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
10: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
9: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
11: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
9: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
12: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurowo-maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
9: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
13: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
9: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Marcin Hausek, zapraszam na informacje lokalne. Rada Miejska Leszna jednogłośnie zdecydowała dzisiaj o utworzeniu miejskiego żłobka. Placówka MIŚ będzie działać w dotychczasowej lokalizacji po zakończeniu umowy z obecnym prywatnym dzierżawcą. Od 1 lipca przejmie ją miasto. Uchwała została przyjęta bez dyskusji. Projekt przedstawił naczelnik Wydziału Edukacji Robert Frys. Miasto zapowiada remont budynku, na który chce pozyskać rządowe dofinansowanie. W czasie modernizacji opiekę znajdzie tam około 30 dzieci, a docelowo żłobek ma zapewnić ponad 90 miejsc. Policyjna akcja w Kunowie koło Gostynia zakończyła się zatrzymaniem mieszkańca Poznania. Funkcjonariusze przejęli znaczne ilości środków odurzających ukrytych w samochodzie. Zatrzymanie to efekt wcześniejszych ustaleń operacyjnych, mówi Monika Curyk, rzeczniczka policji w Gostyniu.
2: 25-letni pasażer Hondy posiadał w kieszeni spodni 3 woreczki z zawartością narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana oraz metamfetamina. Kryminalni przeszukali również pojazd. Pod tylną kanapą funkcjonariusze znaleźli kolejne ukryte narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że zabezpieczone substancje to metamfetamina i marihuana. 25-latek przyznał, że narkotyki należą do niego. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 316 gramów narkotyków, w tym ponad 204 gramy metamfetaminy oraz ponad 110 gramów marihuany.
1: 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, ponieważ był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 15 lat więzienia. Była pierwsza dama, gościła w Zamku Królewskim w Rydzynie. Inspirujące, wyjątkowe i pełne emocji, tak uczestniczki podsumowywały spotkanie z Jolantą Kwaśniewską, które odbyło się w ramach projektu Być Kobietą On Tour. Podczas wydarzenia opowiadała o życiu rodzinnym, działalności Fundacji Porozumienie Bez Barier, której jest założycielką i prezeską, oraz zachęcała kobiety do wzajemnego wsparcia i budowania relacji.
3: Jak zaczynała się prezydentura mojego męża, ja miałam 40 lat. Ja byłam mąż mojej córki. I ja miałam taki power, ja miałam taką siłę, ja miałam taką chęć robienia fajnych rzeczy. Te projekty pęczkowały. Ale potem pomyślałam sobie, jak już skończyła się ta prezydentura, co 5 lat, i sobie mówiłam, dobra, już przestaję działać, już chcę komuś oddać tą pałeczkę, stąd skończyłam 60 lat, więc teraz jakoś tak bardziej żyć w tym chciałam, z tym moim wnętrzem gdzieś w świat wyjechać, tak żeby dłuższy czas gdzieś pobyć, coś móc zwiedzać, no ale stare jakieś kolejne fajne wyzwania przychodziły, że no jakoś skończyłam w zeszłym roku 70 lat i już powiedziałam moim dzieciakom fundacji, słuchajcie, koniec, teraz jest czas na mnie, ja muszę realizować moje jakieś tam marzenia, ale to nie wychodzi, bo jest ciągle coś, bo do takich fantastycznych projektów daje się ciągle namówić. Ciągle coś nowego, ciekawego takiego jest, no i we mnie jest taka niezwykła ciekawość nie tylko świata, ale ludzi. Jestem ciekawa ludzi.
1: Jolanta Kwaśniewska pytana o to, jak mimo wieku utrzymuje dobrą kondycję. Mówiła o metodzie małych kroków, cieszeniu się codziennością oraz regularnym ruchu i aktywności. W odpłatnym wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób.
4: No z jakimi wrażeniami opuszcza Pani spotkanie?
5: Wzruszona jestem i myślę, że wiele kobiet, które były obecne w tej sali, odkrywało siebie, a jeśli nawet do tego momentu nie wiedziały, jakie są, czy jakie powinny być, to myślę, że to spotkanie ogromnie w tym pomogło. Wspaniała, cudowna, szczera, otwarta i naturalna kobieta.
6: Inspirujące, dobra energia, absolutnie na najwyższym poziomie i podane wszystko w taki fajny, prosty sposób, taki kobiecy, tak od serca. Cudowne spotkanie. Wiedziałam, że będzie pięknie, ale to przerosło moje oczekiwania.
7: To jest dla mnie kolejne takie wydarzenie w moim życiu i moment w moim życiu, który zaparł mi dech w piersi i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być, doświadczyć niezwykle magicznej aury, którą roztacza pani prezydentowa.
8: Bardzo miło było zobaczyć prezydentową na żywo, w jakiej formie w ogóle wspaniałej jest i nie myślałam, że to będzie takie świetne spotkanie.
9: Ja też zawsze marzyłam, żeby spotkać no tak osobiście panią prezydentową, bo przecież ona jest taką ikoną na Polek, to 10 lat bycia pierwszą damą, to nie było tylko przez nią pełnienie funkcji, ale ona naprawdę była tą pierwszą damą i do dzisiaj myślę, że wiele Polek ją podziwia. No ja traktuję jako taką pierwszą, najważniejszą powojenną prezydentową.
1: Inicjatorkami spotkania z Jolantą Kwaśniewską były leszczynianki Sylwia Klabińska i Angelika Malepszy. Zdjęcia na portalu lk.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: No i już zrobiło nam się po godzinie 17, wczesny podwieczorek, 7 dzień maja w kalendarzu, dzisiaj czwartek, sprzed radiowego mikrofonu kłania się Eryk Woźniak. No i składam najlepsze życzenia imieninowe, a te przesyłamy w kierunku Benedykta, Flawii, Floriana, Gizeli i Ludmiły.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
1: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
0: Dzisiaj niemal przez cały dzień opady deszczu z małymi przerwami, opady deszczu także najbliższej nocy. Jutro zdaniem synoptyków padać nie powinno, za to pełne zachmurzenie w piątek maksymalnie do 13 stopni Celsjusza, 15 na plusie w sobotę, w niedzielę tego słońca już nieco więcej i wyższe wartości na termometrze do 20 stopni powyżej zera. W tej chwili na barometrze mamy dokładnie 1014 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do salonu Renault Dacia, firma Smyktała, Leszno, ulica Poznańska 6, telefon 65 529 43 35. Szczegóły na www.smyktała.pl.
10: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
11: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
12: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama. Yeah.

0: Yeah, on the rooftop, surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got, everything's eyes wanna dip.
1: No pewnie, że zerkam po raz kolejny do portalu lk.pl, do zakładki Nie Przegap. Słuchajcie, my wybrniemy trochę do przodu, do 16 maja konkretnie. Od 18 aż do północy Leszno zaprasza na wyjątkową Noc Muzeów. Wydarzenie odbędzie się m.in. w galerii MBWA przy ulicy Leszczyńskich, ale także w galerii Ratusz na Leszczyńskim Rynku. A na wszystkie atrakcje wstęp jest wolny. W programie znalazły się wystawy, warsztaty, gry miejskie, no i kosmiczne atrakcje dla całych rodzin. Jednym z najważniejszych punktów będzie wystawa Beksiński Nieoczywisty, pokazując mniej znane fotografie i grafiki Zdzisława Beksińskiego. Nie zabraknie też quizów z nagrodami, warsztatów plastycznych, projekcji filmów, no i będzie nawet kosmiczny pokój wyciszenia. W galerii w Ratuszu będzie można zobaczyć niezwykłe fotografie nocnego nieba autorstwa Michała Kałużnego. Po więcej szczegółów warto zajrzeć na lk.pl, a ja przypomnę Noc Muzeów już 16 maja.
2: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem LK. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
0: Na grilla z radiem LK zaprasza piekarnia cukiernia Gwóźdź.
2: Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic! Nadciąga fala! Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodziny i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
4: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!

0: fajny.
1: 500 545 500, słomu i grata PL.
2: Leci od plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Reklama.

No i kolejna propozycja. I znów nieco wybrnę w przyszłość, jeżeli chodzi o kalendarz. 21 dzień maja. Wtedy o godzinie 19 w gostyńskim Goku Hutnik wystąpi Michał Leja ze swoim najnowszym programem stand-upowym pod tytułem 1991. To będzie wieczór pełen mocnego humoru, ale też zaskakująco osobistych historii. Michał wraca na scenę z materiałem, w którym opowiada m.in. o dzieciństwie, dorosłości i o swoich największych obawach. Wszystko oczywiście w charakterystycznym dla siebie stylu, z dużą dawką ironii i świetnym kontaktem z publicznością. Fani stand-upu dobrze go znają z takich projektów jak Michał Leja Show czy Encyklopedia Stand-upu. Organizatorzy też przypominają, że to wydarzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, a więcej informacji w naszym portalu lk.pl. Stand-up Michał Leja 1991, 21 maja o 19 w Gostyniu.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Jarocin, ulica Wrocławska 22. Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
4: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Koncentrat pomidorowy Pudliszki. 190 gramów. 3,99 przy zakupie 2 sztuk. Oraz tylko z kartą Intermarché. Majonez Winiary. 700 ml. 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
5: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
6: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782-082-087.
7: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama.

No i zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny w trakcie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. No, ta godzina to już 18. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości sportowe w Radiu Elka przed nami.

0: taki wąsień.
1: Reklama.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie. Uwaga, świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!

0: Maki, skup ze wsaziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Elka Taxi. Twój niezawodny partner w miejskiej dżungli. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację.
2: Dołącz do nas. Flota 98,5 FM.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty.
4: Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
5: Reklama.
6: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
7: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
6: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
8: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
6: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
9: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów czynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
6: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
11: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje 1 gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak.
12: Krok do awansu ekipie z Paryża już w 3. minucie. Sprawdźmy.
11: poprawił Dembele, wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a. To wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
10: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Bragę. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy jutro poprowadzi z Sebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
12: Radio Elka, lokalne radio.

I mamy po godzinie 18 na zegarach, słuchacie Radia Elka. Przed mikrofonem Eryk Woźniak, witam i zapraszam do 22. Jest czwartek, 7 dzień maja. Florian, Gizela, Ludmiła, Benedykt i Flawia to grono solenizantów. Wszystkiego dobrego.

0: I jeszcze czas na garść informacji pogodowych na antenie Radia LK. Temperatura. Temperatura na sam początek, jeżeli chodzi o nasz region, w tej chwili możemy zauważyć na termometrach od 11 do 12 stopni Celsjusza. Jeszcze zachmurzenie, jeszcze opady deszczu. Padać może także najbliższej nocy. Jutro do 13 stopni Celsjusza z pełnym zachmurzeniem. Jeżeli chodzi o wiatr, teraz wieje z północnego wschodu z prędkością 11 km na godzinę.
1: Reklama.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu LK. 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: LK. Reklama.

Czwartek ma jedną wielką zaletę. Po pierwsze, jest już po godzinie 18, a człowiek już mentalnie parkuje przy weekendzie, ale jeszcze udaje, wiecie, przed sobą, że wszystko jest pod kontrolą. Ja dzisiaj na przykład bardzo profesjonalnie odkładałem obowiązki na jutro, nie będę ukrywał, powiem też szczerze, że idzie mi to coraz lepiej.

0: reklama.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, mieszkańcy Leszna i okolic. Nadciąga fala dobrego smaku. W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodzinę i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
0: Reklama.

Podobno po godzinie 18 organizm domaga się odpoczynku. Mój dziś też domagał się, wiecie, czegoś słodkiego i to zdecydowanie, a to rzadkość. No i przede wszystkim świętego spokoju. Kolejność przypadkowo. Jeśli macie też tryb nie zawracać głowy, to bardzo dobrze się składa, bo czwartek wręcz stworzony jest do spokojnego rozkręcania wieczoru.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
2: Po środowej porażce w Bielsku-Białej wszystko jest jeszcze możliwe. Losy awansu do półfinału play-off rozstrzygną się tutaj, w Trapezie. Chcesz pomóc leszczyńskiej drużynie? Chcesz być częścią tej walki? Przyjdź na mecz! Już w sobotę o 18.30 grupa inwestycyjna Malepszy Futsal Leszno rozpoczyna decydujący bój z rekordem Bielsko-Biała. Twój doping ma znaczenie. Wierzymy, że spotkamy się w Trapezie także w niedzielę.
0: Reklama.
3: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
4: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
3: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
5: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający z przeciwka pojazd ciężarowy Scania.
3: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
6: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
3: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
7: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
3: Problemy nasilają się w długie weekendy.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informację sportowe. Po emocjach związanych z Ligą Mistrzów dziś poznamy finalistów pozostałych europejskich pucharów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo że w rozgrywkach polskich zespołów nie ma, to na występ w finale mają szansę Polacy, a dokładnie Mati Cash i Maxi Ojedele. O czym więcej Błażej Kulesza.
9: Mati Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnej sytuacji jest Maxi Ojedele. Gracz Strasburga stanie naprzeciw Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. konferencji. Ale zespoły Polaków nie mają ostatnio dobrej pasy. Aston Villa zaliczyła 3 porażki z rzędu, mimo że w tabeli Premier League wyprzedza Nottingham aż o 11 pozycji. To trudno wskazać faworyta. Jeszcze gorzej idzie Racingowi. Na 5 ostatnich meczów francuska drużyna przegrała 4. O ile Cash powinien wystąpić w podstawowej jedenastce, to gra o jedele od pierwszych minut stoi pod znakiem zapytania.
8: Wszystkie mecze o 21:00. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecze drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły już po pierwszych spotkaniach. Dziś z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leoli Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorem starcie liderki rankingu Aryny Sabalenki z byłą triumfatorką French Open czeszką Barborą Krejcikową. Holenderka Misha Bredewold wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. 4. była Agnieszka Skalniak-Sujka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich za 4 lata. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe czy gravelowe. MKOL poinformował dziś, że wszystkie konkurencje odbędą się wyłącznie na śniegu i lodzie.
2: Radio Elka, lokalne radio.

I jak co godzinę na antenie Radia Elka, także po 19 najlepsze życzenia imieninowe. Dzisiaj przypomnę, przyjmuje je Benedykt, Flawia, Florian, Gizela i Ludmiła. Jest czwartek, 7 dzień maja, przed mikrofonem Eryk Woźniak.

0: A jak wygląda sytuacja pogodowa w naszym regionie w tej chwili? Sprawdzam to już teraz na antenie Radia Elka. Zacznę od temperatury. 11-12 stopni na przeważającym obszarze naszego regionu. 1014 hektopaskali to na barometrze. Północny wschód. Z tego kierunku wieje wiatr z prędkością 11 km na godzinę. Około 7 stopni najbliższej nocy. Jutro dzień z pełnym zachmurzeniem, ale bez deszczu. W piątek maksymalnie w naszym regionie do 13 stopni. Dopiero przed zachodem słońca może pojawić się na moment słońce.
1: Reklama.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.